Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: dishes, dishes, dishes.
1: Melo Radio.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

za smarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

wywalę Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
1: Ja widziałem jak wychodzi.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

złapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegnę.

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
2: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. W ramach Promenady Kultury na ulicy Zamkowej w Bielsku-Białej odbyły się zawody deskorolkowe. Ich organizatorem była szkoła deskorolki Skate Space. Rozmawiam dzisiaj z jej założycielem. Mój gość był również na tyle uprzejmy, by nauczyć mnie podstaw deskorolki, a nigdy wcześniej tego nie robiłem. Zanim usłyszycie, jak wyglądała ta lekcja, poznajmy trochę lepiej naszego dzisiejszego gościa.
6: Nazywam się Michał Krzywonos, prowadzę szkołę deskorolki Skate Space. Uczymy w Czechowicach, w Bielsku, w Kętach, w Oświęcimiu. Teraz już jest więcej trenerów, nie tylko ja, tylko jest już większa ekipa. Klaudia, Remek, Arek, Mati, to my tworzymy szkołę deskorolki Skate Space. Do tego prowadzę profil deskorolkowy Skate Story, na którym wrzucam takie deskorolkowe media, nagłaśniam pato skateparki, czyli buble, które nie powinny powstać, i promuję deskorolkę.
5: My byliśmy dzisiaj tutaj na skateparku w Czechowicach, Dziedzicach. To chyba się nie klasyfikuje jako pato skatepark.
6: Na szczęście władze miasta odezwały się do mnie przed budową tego skateparku i tutaj mogliśmy wpłynąć na to, kto buduje, jaki skatepark buduje. Ograniczał nas tylko i wyłącznie budżet, bo wiadomo, plany były takie, żeby zbudować betonowy, bardziej kreatywny skatepark. Niestety to są już budżety ponad 1 000 000 złotych, ale w kosztach 300 tysięcy złotych udało się zbudować skatepark, który jest wykonany poprawnie. Niestety nie jest betonowy, więc za ileś tam lat niestety będzie zniszczony i będzie potrzebna wymiana. Ale to, co się udało wywalczyć przede wszystkim, to posadzka, bo były plany, żeby jakiś asfalt zrobić. Wcześniej tutaj była kostka brukowa, po czym się bardzo źle jeździło i to się klasyfikowało do pato skateparków, czyli do tych bubli. Na szczęście udało się zrobić mega fajną posadzkę, równą, gładką i na lata.
5: A jak ta infrastruktura tutaj wygląda na Podbeskidziu, w innych miastach?
6: Ogólnie uważam, że w Polsce dzieje się bardzo dużo wokół skateparków i kiedyś, jak patrzyliśmy, jak ja zaczynałem jeździć na deskorolce, te 20 lat temu, nawet 10 lat temu, to patrzyliśmy na Amerykę, wow, jakie tam są skateparki, tam już od lat to jest w ogóle popularne, stamtąd pochodzi też deskorolka, więc tam patrzyliśmy z niedowierzaniem, jakie są skateparki. Dzisiaj uważam, że mamy to u nas w Polsce i też mieszkamy w takim miejscu, Bielsko, Czechowice, że mamy dosyć blisko do tych najlepszych skateparków, bo dla mnie najlepsze skateparki są w Rybniku, w Jaworznie, w Katowicach, w Wojkowicach, a to wszystko jest tutaj na terenie Śląska. Również w Brzeszczach mamy ciekawy skatepark. To już jest Małopolska, ale wiadomo, mamy 15-20 minut, żeby tam dojechać.
5: Okej, czyli nie ma źle, jest gdzie trenować, jest gdzie jeździć. Ty też mówiłeś o tym, że uczysz, już nie robisz tego sam, ale też uczysz innych ludzi jeździć. Mnie na przykład zaczęły trochę tam coś pokazałeś, chociaż pierwszy raz w ogóle wchodziłem na deskorolkę. Jak wygląda ta nauka? Przychodzą do ciebie też tacy zieloni jak ja, którzy pierwszy raz wchodzą na tą deskorolkę, czy są też ludzie z większym doświadczeniem?
6: Przede wszystkim przychodzą osoby zielone, tak jak ty, czyli od podstaw. No i to jest chyba najlepszy wybór, bo na początku tych upadków się zdarza najwięcej. Bardzo łatwo się jest wywalić na deskorolce, nie mając tych podstaw, czyli nie wiedząc, gdzie się przechylić. Czasami obserwowałem, jak ktoś tam próbuje zjechać z rampy, no to zawsze się to kończyło mocną glebą. Tutaj zaczynając z instruktorem, no to jesteśmy w stanie bezpiecznie pojąć te podstawy. Potem można już pójść dalej i samemu się uczyć, ale też przychodzą osoby, które na przykład kiedyś jeździły i chcą wrócić do tego, chcą zwiększyć swój poziom, więc kilka takich osób było, które już przyszły z jakimś poziomem i chciały go rozwijać. jednak większość to są osoby początkujące.
5: Moim dzisiejszym gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Zanim jeszcze zaczęliśmy rozmawiać, dostałem od Michała pokazową lekcję deskorolki. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, dlatego musieliśmy zacząć od podstaw.
7: No to teraz mamy podstawę podstaw, czyli to, jak jeździć w jakiej pozycji na deskorolce. Mhm. Czy wiesz, którą nogę masz na hulajnodze, na snowboardzie może jeździłeś, która jest z przodu?
8: Prawa, prawo nożnie.
7: Dobra, to tak samo jak ja. Stań sobie z drugiej strony deski.
8: Dobra.
7: I teraz tak. Lewa noga idzie na dwie śrubeczki, z drugiej strony stań, tak żebyś był przede mną. Tylnia noga na koniec deski. To jest pozycja numer jeden. Lubimy mieć ugięte kolanka i lekko pochyleni do przodu, bo jeżeli się przechylimy na tył, no to nas wyrzuci, jeżeli okay. Nie będziemy mieli gum zabezpieczających, no nie? Pozycja numer jeden do jazdy, pozycja numer dwa, przejście na tył deskorolki, czyli na taila.
8: Wszystko tak?
7: Hop, spróbuj. Złapać równowagę. Dobra. I z powrotem, pyk, mamy to. Powtórz sobie to 5 razy.
8: Dobra. Tutaj faktycznie na kołach teraz są założone takie gumy, które sprawiają, że to nie odjeżdża.
7: Tak, tak, tak. Na początku właśnie jest ten problem, no bo dużo osób się przechyli na jedną nogę i ta deska odjeżdża i są gleby. Więc na początek albo robimy to na trawie, gdzie na trawie nikomu nie odjedzie deska, albo zakładamy gumy na koła, które powodują, że deska nie odjedzie. No jest bezpieczniej, jesteś w stanie sobie to przećwiczyć na sucho, a potem dopiero ściągamy gumę i będziesz rozumiał wszystko, co trzeba zrobić, no nie? Dobra, to była pozycja numer 1 i 2. Teraz pozycja do odpychania. Tutaj bioderko by nas nie puszczało, gdybyśmy stali po prostu na desce w taki sposób. Dlatego potrzebujemy przednią nogę dzióbkiem buta skierować w kierunku jazdy. Bo jeżeli dasz za daleko przednią nogę, to ona wejdzie na przód deskorolki, czyli na nosa. Jeżeli staniesz na niej, to wtedy się deska przechyli i wywrócisz do przodu.
8: Okej.
7: Dlatego staramy się trzymać dystans od tego przodu deskorolki. Teraz tak, stajesz sobie na tej jednej nodze, ciężar ciała na lewej, czyli tej, którą masz z przodu. Odpychasz się i dokładasz nogę szeroko. Dużo osób daje nogi na początku wąsko, a wtedy nasza równowaga jest znikoma na desce, więc fajnie od razu celować do końca. Oczywiście mieć na uwadze to, żeby nie przesadzić, no bo chwila, moment, tu przesadzisz, odjedziesz i będzie szpagat.
8: Okay.
5: Po tym, jak opanowałem podstawy jazdy na deskorolce, przyszedł czas na mój pierwszy trik.
7: Jeszcze korzystając z tego, że mamy gumki, zrobię ci taką podstawę do oli, czyli podskoku. To jest taki trik, który na początku jest bardzo mile widziany i raczej osoby chcą się go nauczyć. Na początek przechyl się na przednią nogę i podskocz z przedniej nogi i wyląduj szeroko na desce. Zamortyzuj, zrób lekki przysiad na lądowaniu. Zrób tak 5 podskoków. No, śmiało, śmiało, działaj.
5: Jak wszystkie początki, było to niełatwe, potrzeba było wielu prób.
7: Super, już prawie robisz. O, jeszcze mocniej uderzysz ten tył, czyli prawą nogą i wtedy już się odbijasz. Gdzieś to jest już.
5: W końcu po kilkunastu minutach udało się.
7: Pyk! Pierwsze oli w życiu zaliczone. Co prawda centymetr, ale
8: może być.
7: Na pierwszy raz jest ekstra. Gratulacje.
5: Jazdy na deskorolce uczył mnie mój dzisiejszy gość Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space. Rozmawiamy nie tylko na temat samego sportu, ale również na temat kultury, która się wokół niego wytworzyła.
8: Wspomniałeś o jeżdżeniu 20 lat temu, czyli trochę doświadczenia masz. Możesz porównać, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ty zaczynałeś, a jak wygląda to dzisiaj? Postrzeganie sportu, też kultura wokół niego w regionie.
6: Może najpierw powiem na przykładzie, jak wyglądała nauka oli, czyli podskoku, który ty dzisiaj się nauczyłeś po 15 minutach i zrobiłeś już pierwszy podskok, deska się odbiła od ziemi i już zrobiłeś oli. A ja, jak zaczynałem, no to jeździliśmy z chłopakami, byliśmy dzieciaczkami i wszyscy mieliśmy deski, spędzaliśmy ten czas od rana do wieczora na deskach, ale no próbowaliśmy metodą prób i błędów i no niestety mi to zajęło rok, zanim się nauczyłem, czyli no było dużo trudniej. Dzisiaj też mamy poradniki na YouTube, które możemy sobie włączyć i też samodzielnie gdzieś możemy się tego nauczyć dużo szybciej. Wiadomo, jednak nic nie zastąpi tego kontaktu z instruktorem, wyciągania tych błędów, analizowania, nagrywania tego w slow motion, oglądania tego potem w zwolnionym tempie, żeby zobaczyć każdy szczegół i jak to wygląda. wyglądało kiedyś? No kiedyś na pewno deskorolka była postrzegana dużo mniej jako sport, bardziej jako taki wandalizm, zwłaszcza, że kiedy nie było skateparków, no to my wychodziliśmy z tą deską na miasto. No i na mieście to już się nie podobało ludziom, bo było głośne, czasami skakiwaliśmy przez schody, które gdzieś tam jak uderzyliśmy, no to one się kruszyły, więc wiadomo, ludzie raczej negatywnie reagowali na deskorolkę. Dzisiaj w związku z tym, że deskorolka weszła na olimpiadę w 2020 Tokio, akurat igrzyska się odbyły w 2021, to od wtedy no, zauważyłem, że podejście mocno się zmieniło. Dużo bardziej społeczeństwo jest otwarte na deskorolkę i dodatkowo rodzice, tak jak wtedy nas hamowali, mówili nie jeździ na deskorolce, bo się połamiesz, że to deskorolka to jest coś negatywnego. Raczej wszyscy moi znajomi tak mieli. To teraz jest na odwrót. Teraz to rodzice wyciągają tych dzieciaków z domów i mówią idź na deskorolkę, to jest coś fajnego, coś zdrowszego niż siedzenie w domu.
8: Czyli jest trochę, jest taki mit wokół deskorolki, że to jest sport dla wandali.
6: Myślę, że kiedyś tak było. Myślę, że to też kojarzyło się bardziej negatywnie kiedyś. Dzisiaj jednak jak przyjdziemy na skatepark, no to oprócz wiadomo młodzieży, która gdzieś tam czasami bardziej szalenie się zachowuje, to jest bardzo dużo dzieciaków z rodzicami, którzy w kulturalny sposób i sportowy trenują.
8: Jakie cechy są potrzebne dla kogoś, kto chce uprawiać ten sport?
6: Myślę, że może zacząć każdy niezależnie od cech, ale myślę, że docelowo deskorolka uczy cierpliwości, bo jednak zanim my zrobimy jakiś trik, oczywiście ja tu ci pokazałem takie podstawy, których się nauczyłeś szybko, żebyś miał szybką gratyfikację i żebyś był zadowolony z treningu, ale docelowo są triki, które uczymy się po prostu latami i czasami mamy taki dzień na deskorolce, że na przykład jeździmy 4 godziny i przez 4 godziny nie wychodzi żaden trik. Ja ostatnio chciałem zrobić pewien trik i jego uczyłem się przez 4 dni. No myślę, że to uczy takiej no mega cierpliwości do tego, że w końcu gdzieś tam się uda. Myślę, że to też w życiu przenoszę na biznes i na przykład tworząc biznesy inne, no to nie poddaję się, wiem, że to jest proces i wiem, że to kiedyś w końcu wyjdzie.
8: Parę słów o bezpieczeństwie może?
6: No przede wszystkim bezpieczeństwo na skateparku. Może zacznijmy od tego, że na skateparku jest dużo dzieciaków, które nie są kontrolowane przez rodziców, puszczone jak na plac zabaw. To chyba rodzi najwięcej niebezpieczeństwa, bo te dzieciaki po pierwsze nie wiedzą, jak się porusza cała ekipa na skateparku, że zjeżdżamy z jednej rampy, to jedziemy na drugą rampę. Oni często wchodzą na przekór, gdzieś tam w ten kierunek jazdy. No tutaj jest największe niebezpieczeństwo, zwłaszcza jak te dzieciaki też nie mają kasków. No a nie jest to wyjątek, jednak to się dzieje dosyć często, że te dzieciaki traktują skatepark jak plac zabaw, a rodzice nie są świadomi tego, że tam chwila, moment, ktoś może wjechać, może stać się niebezpiecznie. Były sytuacje, gdzie nawet lata temu rowerzysta, żeby nie wjechać w dziecko, wjechał w ścianę i to była akurat sytuacja, gdzie on zmarł, bo uderzenie było tak mocne. No my akurat skejci trochę nie lubimy kasków, jednak te Mistrzostwa Świata, gdzieś tam największe zawody odbywają się bez kasków, ale no wiadomo, na zajęciach my wymagamy kasku i też młodsze osoby już przepisowo muszą nosić kask. No jest to polecane, ale tak jak mówię, no w społeczeństwie deskorolkowym, nawet teraz organizując zawody, no to robiłem takie mini wywiady z babciami, które tam przeszły, no i te babcie mówiły, fajne, ale zakładać kask. No jednak wiem, że to społeczeństwo jest nauczone nie noszenia kasku, przynajmniej ci starsi skaterzy. Będzie ciężko ich namówić, no ale miejmy nadzieję, że w związku z tym, że teraz idzie nowe społeczeństwo, młodsza ekipa i oni już jeżdżą w kaskach, myślę, że te kaski zostaną już na głowach.
8: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
6: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło. Bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu. Wszystko się zmieniło 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak że poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
5: Moim gościem jest Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Po przerwie usłyszymy więcej o zawodach, które zostały zorganizowane przez szkołę w ramach Promenady Kultury.
0: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
10: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
5: Jonasz Cecerski, witam serdecznie i zapraszam na magazyn. Wracamy do rozmowy z Michałem Krzywonosem, czyli instruktorem ze szkoły deskorolki Skate Space. Szkoła działa m.in. w Bielsku Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Sam miałem okazję pod okiem Michała nauczyć się podstaw deskorolki. Niedawno szkoła organizowała zawody deskorolkowe na Promenadzie Kultury na jeszcze wtedy zamkniętej ulicy Zamkowej. Usłyszycie więcej szczegółów na temat organizacji takiego wydarzenia.
8: Jako Skate Space uczestniczyliście w wydarzeniu tutaj miejskim na zamkniętej ulicy Zamkowej. Powiedz mi, jak wyglądała ta współpraca?
6: Tak, odezwała się do mnie Ania z Happy Bike Beskidy. Organizowała wydarzenie przede wszystkim rowerowe, ale gdzieś zostaliśmy poleceni przez Lucze Arena, którzy prowadzą takie zajęcia, ale rolkowe. Zostaliśmy poleceni gdzieś tam na ostatni moment, chwilę przed całym wydarzeniem. Zostaliśmy zapytani, czy mamy ochotę tam zrobić wydarzenie. No, zamknięta główna droga w Bielsku, ulica Zamkowa, piękne tło, bez wahania się zgodziłem. Potem dopiero się okazało, że jednak jest to dosyć trudne, no bo gdzieś nie mieliśmy budżetu, więc musieliśmy zająć się tym sami, więc zacząłem pisać do sponsorów, żeby otrzymać w zamian za reklamę jakieś wsparcie, żebyśmy mogli wybudować przeszkody, dać nagrody i tak dalej. No dosyć długo nie miałem żadnego odzewu, po prostu gdzieś tam dobijałem się, może popełniłem błąd, że do większych sponsorów od razu, typu Monster, Red Bull, jednak tam nie dostawałem odzewu. Wszystko się zmieniło nawet tam 2 tygodnie przed samym eventem, bo wtedy zacząłem się odzywać bardziej do znajomych, do osób, które znałem i bardzo dużo osób wsparło nas i finansowo, i rzeczowo, tak że poczułem już energię, że zrobimy ten event, no i zrobiliśmy.
8: Na czym to polegało? To były zawody otwarte dla każdego, czy trzeba było się zgłaszać wcześniej?
6: Tak, te zawody były otwarte dla każdego na deskorolce. Mieliśmy 3 kategorie, do 10 lat, do 16 lat i kategorię open. Była to szybka forma takich bestrików, bestrick jam to się nazywa, czyli robimy jak najlepsze triki w jakimś określonym czasie, na przykład 15-20 minut. Jako że nasz czas był ograniczony na zawody, no to zawody trwały 1,5 godziny, przez co zyskały one taką bardzo dynamiczną formę, która potem została chwalona przez ludzi, bo nie było czasu, żeby się nudzić. Cały czas coś się działo, cały czas leciały super triki, od razu były nagrody, od razu były ogłoszenia wygranych. No i oprócz tego 1,5-godzinnych zawodów, wcześniej zrobiliśmy godzinne szkolenia bezpłatne dla chętnych.
8: Myślisz, że za rok uda się zrobić coś też podobnego?
6: Tak, właśnie z tą nadzieją robiliśmy te zawody, żeby właśnie się pokazać w mieście i może tym razem odezwać się do miasta, żebyśmy też dostali jakieś wsparcie, które pomogłoby nam wybudować troszkę lepsze przeszkody, może lepsze nagrody finansowe zrobić, tak żebyśmy mieli event jeszcze na większym poziomie, bo czuję, że jest na to potencjał.
8: Jak wyglądała sama organizacja tych zawodów od takiej strony technicznej, logistycznej i tak dalej?
6: Tak, organizacja zawodów Wiedziałem, że będzie trudna, bo wiedziałem, że chcę zrobić coś lepszego niż jakieś typowe zawody, więc od razu odezwałem się do ekipy, która wiedziałem, że mnie wesprze, i zebrałem ekipę, spotkaliśmy się na pizzy i omawialiśmy różne szczegóły. Ktoś wymyślił nazwę, ktoś powiedział, że ma dostęp do jakiegoś sponsora, ktoś inny powiedział, że pomoże budować przeszkody, więc stworzyła nam się taka fajna społeczność, która bezpłatnie w ramach swojego doświadczenia chciała uczestniczyć w tym wydarzeniu. Później trzeba było już tych sponsorów znaleźć, więc było pisanie, rozmawianie, jeżdżenie. I kiedy już wiedzieliśmy, jaka będzie kwota do wygrania, jaka kwota będzie na zbudowanie przeszkód, też czego potrzebujemy, na przykład przetransportować przeszkody z Krakowa, bo firma Techram zgodziła się, że wypożyczyć nam mobilny skatepark, który był jakąś taką pierwszą podstawą, ale brakowało nam też przeszkody takiej głównej, na której byłoby to większe show, więc wzięliśmy się sami za to do budowania i tam już z ekipą jeden kolega kupił odpowiednie deski, inny blachę na najazdy. Później spotkaliśmy się kilka dni z rzędu i budowaliśmy te przeszkody, które wyszły nam całkiem nieźle i raczej były chwalone przez uczestników. Później to wszystko trzeba było przywieźć, duże przeszkody przywieźć, poustawiać. Wcześniej też trzeba było zadbać o promocję, żeby w ogóle ludzie przyszli, więc stworzenie plakatów, grafik, odpowiednia komunikacja tego w internecie, próba też zaproszenia zawodników, pokazania im, że też będą mieli tutaj opcje na lepsze nagrody, więc przyjechali też chłopacy z Katowic, z Krakowa, nie była to tylko lokalna ekipa, ale akurat najlepszy trik zrobił lokalny zawodnik Kamil Olek, który zaskoczył wszystkich ogromnym, pięknym trikiem, więc chwała mu za to. Na miejscu no, rozstawianie banerów, prowadzenie tego, no i wiadomo, też dziewczyny tam pomagały, żeby te nagrody uporządkować, rozdać. Trzeba było też ekipę sędziów ustawić, więc naprawdę było ogromne wsparcie od społeczeństwa deskorolkowego. No i dzięki temu to wszystko wyszło.
8: Dzięki wielkie za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Moim gościem był Michał Krzywonos ze szkoły deskorolki Skate Space, która działa m.in. w Bielsku-Białej i Czechowicach-Dziedzicach. Kończymy temat deskorolkowy i przechodzimy do spraw urzędowych. Urząd Miejski w Bielsku-Białej umieścił ankietę dotyczącą ewaluacji strategii rozwoju miasta do 2030 roku. Urzędnicy zachęcają do wypełnienia ankiety. Zajmuje to tylko kilka minut.
11: Aleksandra Podsiadnik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. Opublikowaliśmy na stronie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej ankietę ewaluacyjną dotyczącą strategii rozwoju miasta. W 2022 roku w maju została przyjęta strategia rozwoju Bielska-Białej do 2030 roku, którą wdrażamy i w połowie obowiązywania tego dokumentu przewidziana jest ewaluacja, czyli to jest takie badanie wykonane przez niezależny podmiot, które to badanie ma na celu wskazać, na jakim etapie wdrażania tej strategii się znajdujemy, które obszary tej strategii są dobrze wdrażane, a które wymagają pewnych działań korygujących. Strategia przedstawia cele, do jakich dążymy w perspektywie 2030 roku w rozwoju miasta. I też ta ewaluacja, to badanie ma na celu weryfikację, czy cele, jakie sobie w 2022 roku wyznaczyliśmy do realizacji, są wciąż aktualne, czy też trzeba je zmienić, skorygować.
8: I o jakich obszarach mówimy? O co mieszkańcy są pytani?
11: Akurat to badanie ankietowe ma bardzo szeroki zakres. W zasadzie wszystkie aspekty, dotyka wszystkich aspektów funkcjonowania miasta, od jakości życia, szkolnictwa, służby zdrowia, gospodarki, ochrony środowiska, mobilności, transportu publicznego, także wszystkie aspekty, w których miasto działa aktywnie.
8: Możemy jakoś zachęcić słuchaczy do wypełnienia takiej ankiety?
11: Tak, ja bardzo serdecznie zapraszam i proszę mieszkańców aby poświęcili kilka minut, aby wypełnić tą ankietę, bo głos mieszkańców jest dla nas bardzo ważny i planując rozwój miasta chcemy też zaangażować do tego procesu mieszkańców.
5: To przypomnijmy jeszcze, gdzie jest ona dostępna i do kiedy?
11: Ankieta dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.bielsko-biala.pl. Link do niej jest dostępny w zakładce komunikaty i jest ona dostępna do 18 września tego roku.
5: Mówiła Aleksandra Podsiadlik, naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. Wyjdziemy teraz troszeczkę poza miasto, konkretnie do lasów wokół Bielska-Białej. Moim gościem jest Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast. To grupa, która walczy o utworzenie tak zwanych lasów społecznych. Ta walka nie idzie na marne, grupa jest coraz bliżej swojego celu. Jakie zmiany w ramach Lasów Wokół Miast, w ramach lasów społecznych, które są waszą inicjatywą, waszą tutaj propozycją?
12: No, zmiany jeszcze nie ma jako takiej, natomiast jest bardzo ważny etap, bowiem Instytut Ochrony Środowiska, który działa na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska, zaprezentował koncepcję, jak mają wyglądać lasy społeczne wokół Bielska-Białej. Nas bardzo to cieszy, że zostały dopracowane scenariusze, które mówią o tym, co można, czego nie można w lesie robić w przyszłości. I dwa scenariusze szczególnie dla nas są ważne i tam zostały uwzględnione w tym pierwszym scenariuszu, gdzie gospodarka ma być nieprowadzona, gdzie pewne miejsca mają nie być rąbane. One powstały na podstawie naszej inwentaryzacji starolasów. My jako grupa społeczna bardzo żeśmy się napracowali i wykonaliśmy ogromną robotę, największą w Polsce. Tu chcemy się tym chwalić i ta robota nie poszła na marne, została wprowadzona i zweryfikowana przez Instytut, bo to nie jest tak, że my żeśmy sobie poszli do lasu, coś tam porobili, powiedzieli, tylko Instytut to zweryfikował i nasze dane, które dostarczyliśmy, przeszły pozytywną weryfikację. Mało tego, ta cała koncepcja jest z grubsza rzecz biorąc taka, która nam odpowiada. My mamy oczywiście uwagi, będziemy je prezentować, ale to są takie niuanse, tak zwane uszczelniające, żeby lasy państwowe nie mogły przysłowiowej nogi w drzwi włożyć. I nad tym będziemy pracować, natomiast reszta jest czymś takim fajnym i mamy ogromną satysfakcję jako grupa kilkudziesięciu osób, że nasza praca społeczna, praca nie poszła na marne, jest wykorzystana, jest doceniona i obiektywnie zweryfikowana.
5: Co to będzie oznaczać w praktyce dla lasów wokół naszego miasta?
12: Znaczy ten proces tworzenia lasów społecznych jest jeszcze niezakończony. To jest taki etap dość istotny, bo już bazujemy na pewnym dokumencie pewnych danych, które można krytykować albo jakby przeklepywać, tak jak my to będziemy robić. Natomiast jest to punkt wyjścia do czegoś, co ma się zakończyć pod koniec roku, zgodnie z zapowiedziami ministerstwa. Czyli mamy okazję być, tak jak jesteśmy pierwszą stolicą kultury, być jednym z pierwszych miejsc w Polsce, bo już we Wrocławiu, Kielce już kończą pewien proces, być w czołówce miast, które będą miały inne spojrzenie na las. Taki, który jest zgodny z oczekiwaniami społecznymi, że wchodząc do lasu, w miejscu, które jest turystycznie, rekreacyjne, ważne, ludzie nie będą uciekać, będą widzieć zręby. I co ważne u nas, i to podkreślaliśmy, to też wynika z dokumentów IOŚ-u, że funkcja wodochronna jest zaakcentowana. Oni to widzą i wiedzą, że musi się zmienić podejście lasu właśnie ze względu na taką naszą egzystencjalną potrzebę, jakim jest zapewnienie dla nas wody oraz to, żeby ta woda nas nie zalewała.
5: Ile procent tego lasu ma być lasem społecznym? Mamy takie liczby?
12: Tak, to jest około 50% powierzchni całego Nadleśnictwa Bielsko, ale z tej części ten obszar, który mniej lub bardziej będzie chroniony, wyłączony z takiego dużego pozysku, to jest prawie 90%. I to jest właśnie ten nasz sukces, że udowodniliśmy, że te lasy powinny właśnie głównie spełniać funkcję wodochronną, a nie być tylko i wyłącznie dostarczycielem surowca.
5: Czyli kiedy będzie można mówić o tym już tak oficjalnie? Pod koniec roku?
12: Tak, no to już nie od nas zależy. My żeśmy swoją robotę zrobili, to znaczy my czuwamy i będziemy dalej robić, więc teraz tu już nie odpuścimy tego, siedzimy na tym koniu i jedziemy, ale procesy legislacyjne, takie, które mają zagwarantować nam to, co żeśmy wypracowali już później w praktyce, no są gdzieś tam robione w ministerstwie, ale jesteśmy na dobrej drodze, ufam. Chyba, że Lasy Państwowe, jak to mają w zwyczaju, użyją swoich wpływów i będą bombardować tą ideę. Zapewne tak będzie, ale mam nadzieję, że ministerstwo się oprze.
8: Czyli w skrócie mieszkańcy mogą spodziewać się, że będzie mniej wycinek.
12: Tak, i o to nam chodzi. Bo mieszkańcy postulowali, że nie może być prowadzonej takiej gospodarki jak do tej pory.
5: Mówił Jacek Zachara z inicjatywy Las Wokół Miast, która walczy o utworzenie tak zwanych lasów społecznych wokół Bielska Białej.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
13: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
14: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
13: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Bielsko-Biała.
15: Przypominamy kierowcom, że w Kozach mamy przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 52 z ulicą Wapienną i Topolową. Na miejscu jest ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną, jezdnia zwężona, a prędkość ograniczona do 40 km na godzinę. Prace zaplanowane do końca września.
16: Spaliście dzisiaj od razu po pierwszym budziku? Czy była opcja drzemka? Teraz już działamy na 100%, bo jest 6:30. Podkręcamy tempo w Melo, Waldek Derwak. Dzień dobry, hej!

To już dzisiaj jest nowy dzień, od samego rana dzisiaj mamy środę i dajcie sobie szansę, to bardzo proste, wystarczy zadzwonić teraz pod 321-321-777 i zgarniacie melotorbę. Taki merch mam dla was od samego rana i 3 szoty dokładam tak na rozgrzewkę, więc dzwońcie jak najszybciej, kto dzisiaj będzie naprawdę szybki, kto zgarnie melotorbę, dzwońcie, może to właśnie dzisiaj jest wasz dzień, sprawdźcie to koniecznie, dzwońcie teraz pod 321-321-777.

0: witam serdecznie.
1: Cześć, cześć. Słuchajcie, Łukasz to jest taki gość, który nie lubi sobie za długo pospać. Zamiast pospać, to lubi wcześniej wstać i co zrobić?
0: A przejeżdżałem sobie dzisiaj przy tej ładnej pogodzie z rana 20 km rowerem.
1: Tu widzicie? No, można, można. Łukasz, poczekaj, bo doprecyzuję. Ale tak serio, serio, czy tylko ci się śniło, co?
0: Słucham?
1: Tak serio, czy tylko ci się śniło?
0: Nie, tak serio, naprawdę lubię jeździć rowerem, a jeszcze taką piękną pogodę rano, to tym bardziej.
1: Słuchaj, ja też, także fajnie zazdroszczę, a teraz to uwaga przed tobą.
2: Trzy szoty w Melo.
1: I trzy szybkie pytania, uwaga, jesień czy zima?
0: Jesień.
1: Przód czy tył?
0: Jeszcze raz.
1: Przód czy tył?
0: Tył.
1: Radio w aucie czy online, Łukasz?
0: Radio.
1: W aucie czy online? Dobry wybór.
0: W aucie, oczywiście w aucie. Bardzo dużo jeździ autem, także auto.
1: Jak nie jeździ autem, to jeździ rowerem i tu polecam, można słuchać Melo, energii ci wtedy nie zabraknie. No i nie zabraknie ci torby od Melo Radia, bo właśnie taki merch dzisiaj zgarniasz, już pakujemy, już wysyłamy i trzymamy kciuki za fajny dzień. Trzymaj się, Łukasz.
2: Trzy szoty w Melo.
1: Podkręcamy tempo od rana w Melo Radio. Tak jest u nas. Dużo dobrej, fajnej energii, merch do zgarnięcia i szybkie pytanie. Co u was? Jak tam dzisiaj? Środa się rozkręca. Za 15 minut siódmą już mamy Tame Impala w Melo.

0: Hendrix w Meloradio i Golden. Tak podkręcamy tempo od samego rana. Dzisiaj wypadło na sam środek tygodnia. 9 dzień września. Mamy dla was i dużo energetycznej muzy od samego rana, tak żeby jeszcze lepiej wam się wstawało i działało. Już za chwilę newsy w Meloradio o tym, co istotnego i o czym powinniście wiedzieć z samego rana. No jest jeszcze coś, oczywiście prognoza pogody. Sprawdzimy ją dla was już za chwilę, teraz na zegarach za 7 minut, 7 w Melo.
1: A już o 7 zagramy
0: Shimzai, Fire Fire. Tak od rana podkręcamy tempo i tak wam zagramy, gdy inni będą gadać.

0: 97,9 FM. Autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
12: Kochanie, teraz jest idealnie.
11: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
13: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
14: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. Wtedy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
15: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Pogoda.
16: Cieplutka noc za nami, to i poranek cieplutki, już powyżej 20 stopni w Bielsku-Białej, maksymalnie 30 po południu i dużo słońca przez cały dzień. Dopiero wieczorem i w nocy chmury są zapowiadane, w nocy w jej drugiej części to nawet solidnie może popadać. Wiatr raczej słaby, choć mogą występować nieco silniejsze podmuchy. Ciśnienie niskie.
17: To są
8: są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Minister koordynator służb specjalnych spotkał się z szefem CIA Johnem Radcliffe'em. Spotkanie było zaplanowane i dotyczyło bezpieczeństwa. Coraz więcej pacjentów dostaje SMS-y i maile z ostrzeżeniem, że ich dane medyczne mogły posłużyć oszustom. Sytuacja ma związek z sierpniowym wyciekiem danych z platformy MyDoktor, mówi prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Lublinie dr Dariusz Samborski.
17: Prosimy, aby pacjenci się nie denerwowali. Jest to kolejny element informacyjny.
8: Alerty dostaną też osoby, które są wpisane jako upoważnione do odbioru dokumentacji medycznej. Robert Lewandowski i Leo Messi spotkają się na boisku. To w meczu amerykańskiej MLS. Spotkanie będzie o 2:30 w nocy czasu polskiego. Krótek już w ciepłych krajach. Słynny bocian z Warmińsko-Mazurskiego przebywa w rejonie Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.
18: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
19: Ja mam jedno konkretne pytanie. Jak tam idzie wam środa o tej porze? Żeby było jeszcze lepiej, podkręcamy tempo w Meloradiu. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemanko, jest siódma.

Podkręcamy tempo w Melo Radio od samego rana, dzisiaj w środę. A dziś całkiem usprawiedliwione mogą być dodatkowe minuty spędzone przed lustrem, bo mamy Międzynarodowy Dzień Urody. Wy już wyszykowani od samego rana? Słuchajcie, bo mam pytanie dzisiaj i czekać będę na wasze głosówki. Jak myślicie? Co powinno być większe niż jest? Co powinno być większe niż jest? Jakie pomysły przychodzą wam do głowy, jak słyszycie takie pytanie? Dajcie znać, wbijajcie szybko na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki. Łatwo nagrać i wysłać. Wystarczy nacisnąć tą słuchawkę na samym dole, a wejść na meloradio.pl, najlepiej z komórki. Zobaczcie, jak to działa. Jak jeszcze nigdy nie wysyłaliście do nas głosówki, to dzisiaj jest ten dzień. No to czekam na wasze odpowiedzi. Co powinno być większe niż jest? Oczywiście za te najfajniejsze, najbardziej oryginalne wyślemy wam Melo Merch. Co powinno być większe niż jest? Czekam na głosówki.

pytania, nagrania, wywiady. Jak to jest, że kiedyś nie miałeś układy, zasady, porady? To dlaczego mnie kiedyś sprzedałeś? Wiem, że świat ma wady i wszystko byśmy zapomnieli, więc ubieramy się u brady.

0: radio.
1: Pizzo w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 18 minut po godzinie 7. Czekamy na wasze głosówki. Co powinno być większe niż jest? Jakie macie pomysły? Co przychodzi wam do głowy tak od razu? No to dajcie znać, wbijajcie na meloradio.pl i wysyłajcie głosówki. Słuchajcie, jest nowy trend. Koniec z życiem na pokaz i perfekcyjnymi fotkami na socialach. To się może wam spodobać. W mediach społecznościowych rośnie popularność trendu kinda chic, który polega na docenianiu zwykłych, małych i często darmowych przyjemności. A wiadomo, za darmo to uczciwa cena. Chodzi o to, żeby bardziej zwracać uwagę na to, co naturalne, proste i zwyczajne. Sporo influencerów, ale też zwykłych ludzi pokazuje, że warto odejść od idealnych fotek wrzucanych do netu i przestać imponować innym. Zamiast tego skupić się na sobie i na tym, co daje nam szczęście. Brzmi dobrze, co? W tym trendzie jest czytanie książek, jakieś zwykłe hobby, spotkanie z kimś dawno niewidzianym, czy choćby po prostu posiedzenie sobie na ławce albo urządzenie pikniku w parku. Chodzi o robienie z pozoru małych rzeczy, które dają nam zadowolenie z samych siebie. Podoba się? No to możecie łatwo przetestować ten trend na sobie. W sumie to niewiele kosztuje. Najlepiej zacznijcie od zaraz. 19 po 7 w Melo.

0: Aukcje Results i Lawinia również. Melo, tak podkręcamy tempo i dzisiaj pytam, co powinno być większe niż jest? Sporo różnych propozycji, na przykład kawa z samego rana, mój balkon, limit na karcie i bagaż podręczny w tanich liniach. To kilka propozycji, ale dominująco, zdecydowanie jest u was coś takiego. Co powinno być większe niż jest?
1: Większa powinna być oczywiście, że wypłata.
2: Wypłata w mojej firmie.
3: Większa powinna być oczywiście wypłata.
4: No oczywiście, że wypłata.
0: Słuchajcie, no dobra, to jeszcze raz pytam. Co powinno być większe niż jest, oprócz wypłaty? Czekam na wasze oryginalne głosówki, czekam merch do zgarnięcia i LMFAO już za chwilę, też w Meloradiu. Już 28 po 7.
5: Sponsorem programu był właściciel kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchnia Wikinga.pl

0: Gazet Meloradio i wydają, na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
3: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanii zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
0: Po reklamie.

0: Filip Akinel i będzie jaśnie. W Melo Radio podkręcamy tempo. Co powinno być większe niż jest?
1: Myślę, że większe niż jest powinny być moje chęci do pracy.
0: Rozumiem.
2: Trochę większa mogłaby być ziemia. Może doba byłaby wtedy trochę dłuższa.
3: Właśnie jedę z dzieciakami do szkoły. Głośno mi odpowiedzieli, że...
4: Wakacje!
0: To rozumiemy.
5: No oczywiście, że większy powinien być mój głośnik, kiedy słucham Melo Radia.
0: Okej.
6: Okay. Dobro niż zło oraz kura niż jajko.
0: A wy co myślicie? Czekamy na głosówki. Co powinno być większe niż jest? Na meloradio.pl można nagrać.

0: Chris Cross Amsterdam. My oh my, w Melo Radio najlepszy drop nowych hitów mamy dla was codziennie. Mamy też dużo energetycznej muzy, no i oczywiście newsy, które już za chwilę. Będzie też prognoza pogody i będzie ósma za 8 minut.
1: A już o 8 zagramy.
0: Hey, Bonnie Heart w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo od rana w środę.
1: Autopromocja w poprzednim sezonie.
2: Ej, nowy, skocz po kawę.
3: Dobrze, pani Goś, już z mlekiem?
2: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
4: Wróć do mnie.
3: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
2: Vous verrez maintenant.
1: Jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
2: Iga Dudziuk,
3: Mikołaj Kujawiński.
1: Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: radość z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy w net.
3: Znajdziesz tu coś do szkół, na uczelnię.
5: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
3: Neonet, Neonet.
4: Dobrze podpowiemy w net.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
11: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze.

0: Duszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Trafik.
5: Wolniejsza jazda na Cieszyńskiej przed Andersa. Na Krakowskiej przed Lwowską oczywiście. Lipnicka przed Żywiecką podobnie. Krajowa 52 w Kozach już wspominana dzisiaj, to przez prace drogowe, tak samo jak jedynka w Czechowicach-Dziedzicach.

0: Dzisiaj znowu bardzo ciepło i bardzo słonecznie przez cały dzień właściwie. Może jakieś tam chmurki w ciągu dnia się będą pojawiały, ale większe zachmurzenie, a nawet deszcz to dopiero w nocy jest zapowiadany. W ciągu dnia 31 stopni w Bielsku-Białej. Znowu można planować jakieś fajne aktywności na świeżym powietrzu. No tym bardziej, że to ostatni taki dzień, przynajmniej w najbliższym czasie. Jutro, bo jutrze już chłodniej i więcej chmur.
1: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. Tankowanie coraz droższe. Za benzynę 95 trzeba zapłacić średnio już 7,99. Powodem są rosnące stawki za baryłkę ropy. Donald Trump podpisał dekret o zakazie importu na biało alkoholu i motocykli z Kanady. Rozszerzył też listę towarów objętych 50% cłem. Mediolan pozostaje najdroższym miastem we Włoszech. Tak wynika z analizy Organizacji Obrony Praw Konsumentów Codacons. Najtaniej zaś żyje się w Neapolu. Łódź będzie edukować całą Polskę w dziedzinie internetowych kłamstw. W ramach projektu What the Fake będą warsztaty z edukacji medialnej, mówi Monika Głowacka z Centrum EC1.
2: Chcemy pokazać, w jaki sposób powstaje przekaz, ale też jak on może być odebrany w zależności od kontekstu, montażu.
1: Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży.
3: Ten dzień daje od rana sporo okazji, żebyście się mogli wykazać. Za chwilę kolejna taka, czyli nasza nowa zabawa Ostatnie Słowo. Ale najpierw to my udowodnimy i się wykażemy, że podkręcamy tempo i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, hej!

I like it, Alesso i Nate Smith. Ja wiem, że wy lubicie zgarniać Melo Mercha. Ja mam dla was fajne, oryginalne skiety Melo Radia. No jest też nasza torba do zgarnięcia i jest nasza nowa zabawa. Ostatnie słowo. Startujemy już za chwilę, no ale nie zaczniemy bez was, więc czekam jak zawsze na dwie osoby. 321-321-777. Jak najszybciej już teraz dzwońcie do Melo. W tej zabawie trzeba będzie wymienić jak najwięcej słów z kategorii, którą poznacie już niedługo. Czas tylko 20 sekund. Wierzę, że dacie radę, bo jak nie wy, to kto? Czekam już teraz. 321-321-777. Dzwońcie, pamiętajcie o tym do zgarnięcia. Mam dla was skiety Melo Radia, no i Melo Torbę. I to właśnie teraz powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo.

0: Kaszmir w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Już 18 minut po 8.
1: Ostatnie słowo.
0: Jest z nami Hania. Cześć, Hania.
2: Cześć.
0: Cześć. Hania, trochę głośniej musisz mówić. Da się?
2: Cześć, cześć. Tak, staram się. Już tu krzyczę do telefonu.
0: Bardzo dobrze. I jest Miłosz też. Cześć, Miłosz.
3: Cześć, witam serdecznie.
0: Miłosza słychać dobrze. Cześć, trzymaneczko, Miłosz. Słuchajcie, w zabawie ostatnie słowo. Chodzi o to, żeby powiedzieć więcej słów niż przeciwnik albo przeciwniczka. Mówicie te słowa na zmianę z kategorii, którą za chwilę wam podam. Zaczyna Hania jako pierwsza, a potem Miłosz. Potem Hania, potem Miłosz. Zobaczymy, kto powie tych słów więcej. Pamiętajcie, macie na to tylko 20 sekund. Kto powie więcej, ten zgarnia skiety Melo Radia, a kto mniej, Melo Torbę. No i uwaga, gotowi jesteście?
3: Tak.
0: Dobra, uwaga, uwaga. Dzisiaj będzie kulinarnie i smacznie, bo kategoria to zupy. Zupy. Start, Hania.
2: Rosół.
3: Pomidorowa.
2: Żurek.
3: Żurek. Ogórkowa.
2: Placzki.
0: Fasolowa. Koniec czasu. Słuchajcie, no Miłosz, 3 punkty. Hania, te placki? Ja wiem, no za dobry nie jestem z kulinariów, ale chyba ciężko będzie placki zaliczyć jako zupa, co? Hania się
2: ja
0: chyba... Pierwsze słowo, placki. Ale... Poleciało, no. Zdarza się i taki placek, słuchaj. Hania, nie przejmuj się. Dla ciebie mamy melotorbę. Fajnie walczyłaś. Wygrywa dzisiaj Miłosz. 3 punkty na twoim koncie i oryginalne, fajne skiety Meloradia. Miłosz, już pakujemy, już wysyłamy. Czyli ze wszystkich rozumiem, że Miłosz zdecydowanie lubi pomidorową, bo od tego zacząłeś, a Hania rosół. Przynajmniej mamy podzielone i ustalone i na stołówce się nie pokłócicie.

0: Fast Boy, Music Sounds w Melo Radio. Jak myślicie, co robicie najczęściej w ciągu dnia? Jest taka jedna konkretnie rzecz, która teraz przyszła wam do głowy, bo jeden facet postanowił na sobie zrobić ciekawy eksperyment i o tym, co mu wyszło, to powiem wam już za chwilę w Melo. Wcześniej Two Colors w Melo Radio, prawie w 8:30.
1: Autopromocja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
2: Idę w Melo.

0: 18. Pychu, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystać. Na dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
9: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
10: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
9: A gdzie tak jest?
10: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i World Box.
16: Szykujemy skok.
17: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
18: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
19: to dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
20: Świat Ciebie potrzebuje.
19: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
21: Ciepło. Cieplej. Gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
22: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
23: Kia. Movement that inspires.
0: Po reklamie. Autopromocja.
24: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
25: Zabrali nam lato, proszę pana.
24: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14. Tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A ty z tej strony? Welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.

Mike and Zia Malina w Melo i One Night in Ibiza. Pewnie, że wiem, że chcielibyście po wakacjach, po urlopie wyrwać się na jeszcze jedną noc albo dwie chociaż w jakieś fajne miejsce. Słuchajcie, jeśli chodzi o rzeczy, które robimy najczęściej, to jedną z takich najczęściej robionych rzeczy w krótkich, wolnych chwilach jest oczywiście oglądanie krótkich filmików na socialach. Znacie to na pewno, ja też. Jeden facet natomiast postanowił zrobić na sobie ciekawy eksperyment i na 3 dni spróbował odłączyć się od netu i poobserwować trochę siebie. No i zauważył, że totalnie nieświadomie próbował sięgać po telefon w zasadzie w każdej wolnej chwili, jaka pojawiała się w ciągu jego dnia. Czekając na windę, stojąc w kolejce czy jadąc autobusem, zauważył, że ma w sobie już wyrobiony taki nawyk sięgania po telefon, a kciuk, no to próbował scrollować nawet bez telefonu. Niezłe, co? Za 17:09.

0: takimi numerami można podbijać środę, a czy Thomas Gray z nagraniem Heaven podbije 30 Meloradia? O tym decydujecie wy, głosując na ten numer na meloradio.pl właśnie. Już za 9 minut, 9.
1: A już o 9 zagramy
0: Bebe Rexha i David Guetta w Melo. Tak, w Meloradiu podkręcamy tempo.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Robimy imprezkę, także jakieś wsparcie by się przydało.
2: Artur, 500 zł leci już do ciebie.
1: Dziękujemy.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie. Codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Traffic.
8: Jeszcze przez ponad tydzień nowa organizacja ruchu na ulicy Krzemionki w Bielsku-Białej w związku z budową kanalizacji sanitarnej. Zwężenie jest mi do jednego pasa ruchu pomiędzy numerami 100 a 104. Trzeba zachować szczególną ostrożność i stosować się do znaków. ...24 stopnie i trochę chmurek zaczęło się pojawiać na niebie. Może ich trochę być w ciągu dnia, ale nie powinny być groźne. Takie groźne, czyli deszczowe, dopiero w nocy, w drugiej części, po północy już. A w ciągu dnia jeszcze do 31 stopni wzrośnie temperatura w Bielsku-Białej. Wiatr momentami może być bardziej porywisty, ale i tak trzeba korzystać z tej pogody, bo długo już taka nie przyjdzie pewnie.
9: To są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora. Zapraszam. Rosyjskie drony zaatakowały przejście graniczne Ukrainy z Mołdawią. To w obwodzie odeskim. Dwie osoby zginęły. Dziś pogrzeb norweskiego króla Haralda V. Ceremonia odbędzie się według liturgii kościoła norweskiego. Rozpocznie się o 13. Przed nami prawdopodobnie ostatni tak ciepły dzień tegorocznego lata. Nieuchronnie zbliżamy się do jesieni, ale dziś pogoda nas jeszcze trochę rozpieści. Będzie do 30 stopni i ze słońcem.
10: Słońce świeci, aż chce się żyć.
11: Więcej witaminy D.
12: Więcej radości.
13: Jest słońce, to od razu jest lepiej.
9: Ale sporo ochłodzenie czeka nas już jutro. W piłkarskiej Lidze Mistrzów wystartowała pierwsza kolejka fazy ligowej. Real Madryt pokonał Inter Mediolan 2-1. FC Porto uległo Manchesterowi City 0-2, a Borussia Dortmund była lepsza od Villarrealu 3-2.
14: A mówiłem wcześniej rano, że to będzie całkiem ciekawa środa. O tej porze to już chyba to czujecie, co? Jest dziewiąta, podkręcamy tempo, fajnie, że jesteście z Melo. Waldek Darłak, cześć, hej, siema. Inni gadają, to my gramy.

Velvet Fix Me w Melo Radio. Ja tylko przypominam, że dzisiaj dzień urody, więc na pewno jest u was super i czujecie się świetnie, ale gdybyście się gdzieś na przykład dzisiaj spóźnili i trochę wam z tego powodu głupio, to za chwilę powiem o pewnym spóźnieniu, po którym jak usłyszycie, to swoim nie będziecie się w ogóle przejmować.

Wyjątkowy głos, czyli LL Black i wyjątkowe dźwięki od Avicii'ego w Melo Radio. Podkręcamy tempo, nowy rok szkolny też się rozkręca, a niektórym to robi się gorąco, bo sobie przypomnieli, że na przykład nie oddali książki do biblioteki. Słuchajcie, na pewno nie macie takiego opóźnienia, jakie zdarzyło się w San Antonio w Stanach Zjednoczonych. Tam ktoś całkiem niedawno oddał książkę wypożyczoną, uważajcie, 82 lata temu. Udało się nawet kary nie zapłacić, bo takie zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo IKE zostały zniesione w 2021 roku. I co? Przypomniało się wam teraz, że mieliście już dawno coś komuś oddać? Chyba w obliczu tego, co wydarzyło się w Stanach, nie wygląda to wcale na tak duże opóźnienie w waszym wypadku. The Kongs w Melo i Galaxy. I tak gramy dziś w środę rano w Melo Radio. 17 minut po 9.

Livka, poza tobą nic w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Czy wasz szef dzisiaj rano już powiedział wam, ale wam super idzie? Jeszcze nie? No to ja wam to powiem, ale wam super idzie dzisiaj, w tą środę. Riton i Nightcrawlers, za chwilę to nawet się poczujecie, jakby był piątek.

0: Reklama. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

Podkręcamy tempo w Meloradiu tak od rana w środę. Dzisiaj 9 dzień września mamy. Słuchajcie, jak jest się w czymś dobrym, to zawsze można być jeszcze lepszym. Tak przynajmniej pomyślała pewna Brytyjka, która wyspecjalizowała się w biciu rekordów w jedzeniu na czas różnych rzeczy. Zaczęła od najszybszego zjedzenia czekoladowej pomarańczy, a ostatnio na listę dopisała także szybkie zjedzenie burrito. Rozkręciła się bardzo, bo na swoim koncie ma już 42 rekordy w szybkim jedzeniu. No nie wiem jak wy, ale ja tam bym swojego śniadania przy niej nie zostawił.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. To Sony Fodora i Becky Hill. Jedna z propozycji do 30 Meloradia. Say Something. Głosujecie na meloradio.pl. A Adi to już nie może się doczekać, żeby coś wam powiedzieć. On już za chwilę po 10. Za 10, 10.
1: A już o 10 zagramy
0: Thomas Gray w Melo. I tak podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, a my słyszymy się jutro od 6:30. Zapraszam na poranną pobudkę. Waldek Darłak, siema, hej.

0: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
0: O reklamie. Trafik.
6: Jeszcze przez kilka dni mogą być utrudnienia na ulicy Księdza Piotra Skargi w Bielsku Białej. Zamknięta ta ulica w rejonie skrzyżowania z Sobieskiego. Objazd poprowadzony ulicami Czystą, Cieszyńską i Browarną. No ale tak maksymalnie do poniedziałku raczej.

0: 25 stopni w Bielsku Białej, 31 po południu, nawet jest ostrzeżenie przed upałem, no ale to taki jednodniowy, a nawet kilkugodzinny bardziej, no bo wiadomo, że już wieczorem koło 18-19 zacznie się robić chłodniej, a jeszcze później w nocy przyjdą chmury i deszcz. No ale do tego czasu można się cieszyć, bezwietrznie niemal, korzystajmy.
1: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
0: Adrian Górny. Już prawie 70 przypadków niezgodnego z prawem zatrudniania cudzoziemców wykryła w tym roku Straż Graniczna z Bielska-Białej spośród prawie 500 skontrolowanych osób. Liczba naruszeń przepisów spada. Ostatnio ujawniono 6 Kolumbijczyków i 1 Hindusa, którzy pracowali na terenie Bielska-Białej, chociaż w Polsce przebywali nielegalnie. Jak najbardziej legalnie przebywają w Bielsku-Białej drużyny uczestniczące w Mistrzostwach Świata w piłce nożnej kobiety do lat 20. Wczoraj na naszym stadionie Brazylia pokonała Kanadę 3-0, a Anglia wygrała z Tanzanią 5-1. Kolejne mecze będą u nas w piątek. A kolejny news dotyczy kolei śląskich. Najpopularniejszymi wakacyjnymi połączeniami były te z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca. Wielu pasażerów zabrało w podróż rowery.
2: Pasażerowie przewieźli ponad 45 tysięcy rowerów. To o 23% więcej niż rok wcześniej.
0: Mówi Bartłomiej Wnuk z kolei śląskich. Z wakacyjnej oferty dla rodzin skorzystało w tym roku blisko 4 tysiące osób.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. Były wiceszef kujawsko-pomorskiej skarbówki aresztowany. 42-letni Andrzej N. według śledczych miał chronić gang tytoniowy. Mężczyzna został zatrzymany pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Są ostrzeżenia przed silnym deszczem z burzami oraz upałami. Grzmieć i lać może na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Z kolei gorąco będzie w pasie od centrum kraju na południe i wschód. Jest zielone światło dla budowy trasy S12 w Łódzkiem. Zgodę wydał generalny dyrektor ochrony środowiska, mówi Szymon Piechowiak z GDDKiA.
4: Skróci połączenie z zachodniej Polski, z Radomiem i Lublinem oraz przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.
3: Na całej długości nowa ekspresówka będzie miała po 2 pasy. I jeszcze nietypowe spojrzenie na turniej US Open. Tenisiści narzekają na hałas, zapach marihuany i influencerów. Mówią, że czują się trochę jak w zoo.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano, w środę, środek tygodnia, mamy to, wszystko się zgadza, a ty po tej stronie i kiedy inni gadają, to my już gramy. Zaczynamy od gościa, z którym robiłem pompki, czyli Thomas Gray i jego Rumors. Od tego numeru w zasadzie go tutaj poznaliśmy.

cię nie będzie wiecznie czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snu. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż, lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej.

Josh Baker i My Place w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. Musi być energetycznie, musi być mocno. A dzisiaj 9 dzień września i co to oznacza? No, że kalendarz świąt nietypowych ma dla nas jak zawsze coś nietypowego. No i właśnie między innymi dzisiaj obchodzimy dzień testera oprogramowania. I pomyślicie sobie, że co to za robota, koleś sobie tylko klika w guziczki i w ogóle i tak dalej. No nie do końca, bo gdyby nie te osoby, to tak naprawdę wszystkie aplikacje, których używamy w telefonie, wszystkie oprogramowania, które mamy na PC-tach i tak dalej, prawdopodobnie byłyby z niesamowitymi błędami, już nie mówiąc o kwestiach zabezpieczenia. Także jeżeli są takie osoby wśród nas, które parają się takim, a nie innym zawodem, to macie u mnie gigantycznego propsa. No i pozdrawiam was serdecznie, dbajcie o siebie i dzięki za to, co robicie. A już teraz, You Notas w Meloradiu.

chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przerwę. Posiedzimy, pokważymy takie plany. Zrobimy to, co do zrobienia mamy. Jutro syna kiedyś tam poprzesuwamy. Ogłosimy weekend.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Soku i niezwykle tajemnicza, ale też pełne gracji, finezji, no i oldschoolowego stylu. Soku i pogwarzymy tak, podkręcamy tempo w Meloradio. Zdaję sobie sprawę z tego, że środa to jest dzień, kiedy człowiekowi już się trochę nie chce. Macie trochę mniej siły, no bo co by nie mówić, to jest środek tygodnia, dlatego potrzeba wam naprawdę czegoś specjalnego. Alan Walker i Fate w tej godzinie, będzie też Tiesto, Nelly Furtado i Who Wants to Be Alone, a to wszystko po to, żebyście nie musieli sięgać po kolejną kawę.
2: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
3: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
4: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
5: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradio.
3: Super. Zgłoś się na meloradio.pl.

0: promocja. Reklama.
1: Kaufland jest.
2: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
9: Kochanie, teraz jest idealnie.
10: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
11: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: W teorii dobry plan wystarczy.
18: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

Ej, no ja też bym chciał gdzieś nad wodę sobie śmignąć teraz. Verse of Trips, tak? Podkręcamy tempo w Melo z nim. A jeżeli wy macie jakieś plany wyjazdowe, albo i nie macie, albo chcielibyście, to tylko informuję, że z pomocą Melo Radio zawsze przyjdzie. Tylko wy też musicie trochę pomóc sobie, bo mamy szybką kasę, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia na co tylko chcecie. Piszecie, na co to wydacie, my potem do was oddzwaniamy, czekamy 5 sygnałów i jak odbierzecie, no to generalnie jest gituwa. Także walczcie o swoje, 200, a nawet 500 zł. A już teraz Alan Walker i Fate, nutka przepiękna, znacie ją na pewno, no ja jestem w niej zakochany. Wcale nie chodzi o to, że Ava Max to mój crush.

0: Pain is fine w Melo Radio. No właśnie, bo wszystko jest po prostu okej, okay, jest wszystko w porządku, dajecie sobie świetnie radę i dlatego też dbamy o to, żebyście zawsze mieli dużo pozytywnej energii.
1: A już o 11 zagramy.
0: No no, Shimza i Fire Fire. Ten numer startuje punktualnie o 11, a ja tylko przypomnę tytuł Faje, Faje. I te faje to warto rzucić jak coś.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
3: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Po reklamie. Pogoda.
6: Jakość powietrza najpierw w Bielsku-Białej przy ulicy Kossak-Szczuckiej tylko umiarkowana, no ale już na przykład przy Partyzantów bardzo dobra. W Pszczynie dobra, w Żywcu też dobra. Do 31 stopni dzisiaj, sporo słonecznych chwil jeszcze przed nami. Nocą ma przyjść deszcz i jutro już chłodniej.
7: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
6: Adrian Górny. Jutro nad miastem znowu będzie latał samolot mapujący drzewa. To kolejny etap pozyskiwania danych do mapy drzew w Bielsku-Białej. Loty są zaplanowane od 8.30 do 11.00. Mapa drzew ma pomóc miastu w zarządzaniu zielenią oraz zapewnić mieszkańcom dostęp do informacji o miejskiej roślinności. A jakby zrobić mapę stulatku w naszym mieście, no to wiele punktów by na niej nie było. Tym bardziej można podziwiać małżeństwo Władysławy i Jana Gąsiorków, bo oboje są już stulatkami. Mąż skończył 100 lat w lutym, a żona 2 dni temu. Z okazji urodzin mogą wybrać się do restauracji na przykład. Tym bardziej, że na przełomie września i października odbędzie się RegioFest Festiwal na szlaku kulinarnym Śląskie Smaki. Lokale przygotowują specjalne menu promujące kuchnię śląską. Mówi Agnieszka Czachura-Łach ze Śląskiej Organizacji Turystycznej.
8: Trzydaniowe menu degustacyjne, inspirowane tradycjami kulinarnymi regionu. Będzie to coś więcej niż najbardziej znane rolady, kluski i modra kapusta.
6: W festiwalu bierze udział 9 restauracji ze Śląska, Podbeskidzia i Śląska Cieszyńskiego.
9: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Rząd wstrzymuje pracę nad bezpłatnym e-dziennikiem i czeka na informacje ze strony służb. Prezydent zawetował ustawę, która wprowadzała od 1 września pilotaż. Resort edukacji chce wiedzieć, czy głowa państwa nie uległa lobbingowi prywatnych firm, mówi ministra Barbara Nowacka.
10: Jeżeli tam był lobbing, to przygotowywanie w tej chwili ustawy no traci sens.
9: Prezydent tłumaczył decyzję obawami dotyczącymi ochrony danych uczniów i rodziców. Londyńskie porty lotnicze wznowiły ruch. To po wczorajszej awarii systemu kontroli lotów, nadal jednak możliwe są utrudnienia. W Ukrainie powstał pierwszy podziemny żłobek, to w miejscowości Pisoczyn w obwodzie charkowskim. Umożliwia organizowanie opieki nad najmłodszymi nawet podczas alarmów lotniczych. Szkolne bakterie szkodzą płucom uczniów. Chodzi o drobne ustroje obecne w kurzu. Według naukowców mają związek z pogorszeniem funkcji tego organu.
11: Siemano, jest 11, ja jestem Adi. No i zaczynamy, bo kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie bardzo energetycznie. Obiecałem, że będzie wręcz ogniście. Shimza, Fire, Fire. Adi z tej strony. Do 14 gramy razem.

Kygo, Take Me Back i to wszystko w remiksie robi nasz Ulsa, tak? Podkręcamy tempo. A z rodziną to jednak chyba najlepiej na zdjęciach. Słuchajcie, czytam o tym, co się wydarzyło w Czernichowie, w powiecie krakowskim. No tutaj doszło do niesamowitej dramy, no bo ojciec miał donieść na swoich synów, że ci posiadają narkotyki. Z kolei synowie w ramach buntu, niezadowolenia i niezwykłego aktu zemsty postanowili, że też doniosą na swojego ojca, który okazało się, że ma broń. Nie wiem dlaczego, ale jakoś wiem, że może to nie do końca poprawne, ale przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Jaki ojciec, tacy synowie, tak? Jakżeś chciał, tak masz.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Jeżeli jakimś cudem słuchaliście tego numeru akurat w samochodzie, to wam mocno zazdroszczę. Neptunika, What If, tak podkręcamy tempo. 26 minut po godzinie 11. Słuchajcie, kawa jest bardzo potrzebna. Jeżeli ktoś wam mówi, że nie jest potrzebna, to kłamie i chce wam zrobić krzywdę. Oczywiście żartuję, nie przejmujcie się tym na zapas. W tej godzinie kawowo Eli Oaks i Reason będzie grane.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.

Natalia Nykiel i Error w Meloradio, 19 minut do godziny 12. Tak podkręcamy tempo razem z wami. A wy gdziekolwiek jesteście, to słuchajcie, ma to znaczenie, ale też chcę powiedzieć, gdzie my jesteśmy, bo tutaj sporo się zmieniło. Część z was już słyszała, część jeszcze nie, dlatego pędzę z dobrymi newsami. No Meloradio ma nowe, piękne studio, a to wszystko możecie zobaczyć w naszych socialach. Wbijajcie już teraz na Instagrama Meloradia i zobaczcie, jak to wszystko wygląda. Nówka, funkiel, nieśmigany, nawet nigdzie kurzu jeszcze nie ma. Jeżeli byłaby potrzeba zrobienia testu białą rękawiczką, to jakby coś, my jesteśmy gotowi, serio. Wbijajcie na Instagrama i lajkujcie.

0: Robin Schulz, Take It Slow. Coś chyba w tym jest rzeczywiście. Słuchacie Meloradia i odnośnie tego tytułu Take It Slow, to czasami trzeba dosłownie się wyluzować, trzeba trochę zwolnić, bo w tym tempie ciągłej pracy, ciągłego biegania za czymś, to wiecie, człowiek się męczy, a to wcale nie jest do końca takie, powiedziałbym, potrzebne, przynajmniej w kontekście zdrowia, tak mi się wydaje.
1: A już o 12:00 zagramy.
0: Aha, Martin Garrix, Three Run You Repeat It. I to jest dokładnie ta nutka, którą ja śmiało mogę powiedzieć, że...

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: dennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz brzoskwinie 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodoglimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.

0: Teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.
4: Jeszcze trochę lata przed nami, tak kilka godzin słonecznych i z 30 stopniami, może 31 nawet. Już bliżej wieczora więcej chmur, nocą w drugiej części nawet deszcz zapowiadany i jutro o poranku, nocą 14 stopni w Bielsku-Białej, a jutro w ciągu dnia 17. No ale jak przestanie padać, przynajmniej deszczu nie będzie, chmury raczej będą przeważać.
3: To są newsy Meloradia Bielsko-Biała.
4: Adrian Górny. Uwaga, pasażerowie komunikacji miejskiej w Bielsku-Białej. Od jutra do 20 września nie będzie dostępny przystanek Karpowa Hala Sportowa w związku z organizacją targów energetycznych. W zamian linia numer 7 będzie obsługiwała przystanki Karpowa Hala Sportowa na ulicy Karpowej. A co tam na kolei? Coraz częściej podróżują nią całe rodziny, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
5: Z dostępnej w dni robocze oferty wakacje z KS, która umożliwiała rodzinom i opiekunom podróżującym z dziećmi do 16 roku życia zakup biletów za 10 zł skorzystało ponad 3800 osób, czyli o 35% więcej niż podczas ubiegłorocznych wakacji.
4: Najpopularniejszymi połączeniami były w te wakacje połączenia z Katowic do Bielska-Białej, Ustronia, Wisły i Żywca. A my teraz odwiedzamy powiat pszczyński. Niedługo zostanie wyremontowana wiata przy ulicy Sznelowiec w Łące. Zostanie przystosowana do pełnienia funkcji magazynu sprzętu na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej za ponad 800 tysięcy złotych. Prace mają zakończyć się w połowie listopada.
6: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Nie będzie żadnych zmian i żadnych prac nad wiekiem emerytalnym. Zapewnia o tym minister finansów Andrzej Domański. Podkreśla, że rząd musi prowadzić odpowiedzialną politykę.
7: Ja uważam, że ten system, który mam obecnie, jest dobrym systemem.
6: Wiek emerytalny w Polsce to 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ukraina w nocy zniszczyła rosyjskie okręty, samolot i helikopter, zaatakowała je dronami. Liczba wolnych miejsc pracy w Polsce poszła w dół. Według danych GUS-u na koniec drugiego kwartału wynosiła 98,7 tysiąca, to spadek o 1,5 tysiąca. Ważną rolę w osiągnięciu sukcesu odgrywają finanse, tak uważa 77% Polaków, ale jednocześnie 64% uważa, że o powodzeniu decydują w podobnym stopniu własne działania oraz czynniki zewnętrzne. Tak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Erste.
8: Siemanko, na zegarach 12, Adi po tej stronie. No i co? Podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecam, że będzie Repeated, to Martin Garrix i Ed Sheeran. No i tak można zaczynać, siemanko.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to jestem pod ogromnym wrażeniem i nie mogę wyjść z podziwu, że dostaliśmy od nich takie złoto. Swedish House Mafia i Happiness is So Sad w Melo. Ej, słuchajcie, mamy naprawdę całkiem kumatą młodzież, a mówią o tym dokładnie wyniki badania PISA wśród 15-latków. Czytam, że Polacy są w czołówce w Unii Europejskiej, jeśli o to chodzi, ale jak to dokładnie wygląda? AI i technologie. 55% uczniów używa AI do nauki minimum raz w roku. Jeżeli chodzi o sam stosunek do szkoły, to 38% uważa szkołę za stratę czasu, 63% twierdzi, że ta w ogóle nie przygotowuje do dorosłego życia. I wiecie, trochę coś w tym jest, ale wiecie, generalnie wszystko fajnie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że za moich czasów to w ogóle AI nie było i wypracowania to się pisało z głowy. W sensie lało wodę.

0: Griffin i World Away w Melo Radio 28 minut po godzinie 12. Tak, podkręcamy tempo. No, przyznacie, że nutka jest przepiękna, bardzo energetyczna. No a w tej godzinie jeszcze pojawi się miejsce na pewno dla dziewczyny, która ma przepiękne serducho. Lubi czytać książki, ale przede wszystkim śpiewać i niektórzy się śmieją, że to podwójny przypał. Nie, nie, to mega gwiazda. Dua Lipa i Illusion w remiksie Rigarda już niedługo u nas.
1: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu orzechy prażone, solone, duża paka Sereno, nerkowce i pistacje. Jedynie 15,99 za 300 gramów. Super cena! Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę!
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.

Dua Lipa, Illusion w remiksie Rigarda. 17 minut do godziny 13. No i mam ogromną nadzieję, że wy dzisiaj czujecie się po pierwsze dobrze, po drugie jesteście uśmiechnięci, a po trzecie, że cieszycie się tym pięknym słońcem, bo na termometrach widzę, że w niektórych miejscach w Polsce nawet i 29 stopni, także jest nice. No i można by to jakoś fajnie wykorzystać, ale pomyślicie, ej, no stary, fajnie, że gadasz takie rzeczy, to naprawdę miło, ale hajsu nie ma. No i spokojnie, od tego też jesteśmy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie. Szybka kasa od Melo da się zrobić. meloradio.pl, wbijajcie zakładka konkursy i akcje, tam znajdziecie wszystko to, co najważniejsze.

0: Fastboy Music Sounds. Słuchajcie Meloradia, mamy 8 minut do godziny 13, a ze mną Ula Harciarek.
1: Jestem,
0: siemanko!
1: Cześć.
0: Co tam, jak tam?
1: Piękne studio, podziwiam.
2: Fajne, nie?
1: Prawda, super. No i będą newsy za chwilę, a w newsach powiem, gdzie jest najtaniej w Europie.
0: Ale super!
3: A już o 13 zagramy
0: Lumix i Self Aware, tak podkręcamy tempo. No, to ten numer gramy punktualnie o 13, także już możecie zacząć robić głośniej. Będzie więcej takich, obiecuję.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani gość, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
0: Załatwimy to w inny sposób.
2: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
0: Mikołaj Kujawiński.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Szykujemy skokę.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum, szum.
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat Ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
12: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii. Święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
13: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm, dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Po reklamie. Autopromocja.
17: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
16: Idę w melo.
17: Wakacje minęły, ale my energii mamy jeszcze więcej. Od poniedziałku do czwartku podbijamy wieczorami antenę razem. Liczę na Was. Odjeżdżamy punktualnie o 18:00. Pychu, zapraszam.
16: Autopromocja.

0: Minuta do 13:00, czas na newsy Melo Radia. Przed mikrofonem Ula Harciarek.
1: Gromda Fight Club na celowniku policji. W całym kraju trwają przeszukania w śledztwie dotyczącym tej federacji. Chodzi o wpuszczane do sieci treści o charakterze ksenofobicznym i rasistowskim. Budowa drogi S12 w Łódzkiem coraz bliżej. Drogowcy zgodzili się na rozpoczęcie pracy. Trasa ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem, mówi Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku.
1: Na całej długości będzie to dwujezdniowa i dwupasmowa ekspresówka. 6 nowych fotoradarów pojawi się na warszawskich ulicach, m.in. na Moście Gdańskim. Najdroższym miastem we Włoszech jest Mediolan, a najtańszym, uwaga, Neapol.
0: Wiem, że szef siedzi obok mnie, ale śmigłbym do takiego Neapolu.
1: O, ja też.
0: No to bierzemy L4. Szefu też się pakuje. Siemano, 13:00 na zegarach, nadajemy z nowego studia. Kto jeszcze nie widział, no to zapraszam na Instagrama Meloradia. A po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Lumix, Self-Aware, obiecałem, no to będzie.

Sophie Romeo i Fly High w Melo Radio. 15 minut po 13, to jest mega zdolny i bardzo młody chłopak, bo facet ma, nie wiem, z 25, w tym roku 26 lat i już tak naprawdę pojawia się na tych największych scenach, co kompletnie nikogo nie dziwi, bo jest mega utalentowany. Ale to, co jest naprawdę jeszcze fajniejsze, to to doświadczenie zebrał między innymi z tego, że współpracował z tymi największymi, mając na myśli chociażby na przykład Felixa Jena. Także facet to jest zdolniaka i jak macie okazję go posłuchać, no to naprawdę serdecznie polecam. Smolasty i Trips, Duże Oczy. No ja powiem wam tak, jak widzę to nasze studio, które wy też możecie zobaczyć na Instagramie, to też zrobicie duże oczy.

Everlasting to Armin van Buuren w Melo Radio. 26 minut po godzinie 13. Armina van Buurena też zobaczycie na Instagramie Melo Radia, także wbijajcie, bo tam jest i was na pewno serdecznie pozdrawiam. A w tej godzinie jeszcze pojawi się no coś, w czym ja jestem zakochany muzycznie od niedawna, czyli Poza Tobą Nic. To Liwka. Bądźcie z Melo.

0: wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na stąpę tatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, to już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Florence and the Machine, Spectrum, Say My Name w remiksie Calvina Harrisa. Boskie. Florence and the Machine to naprawdę jest genialna grupa, o czym na pewno wiecie i często bywacie na koncertach. I szczególnie na koncertach w Polsce. Wspominam o tym nie bez powodu, bo wiecie co, ja nie wiem ile razy oni byli tutaj, ale zawsze wracają z tak pozytywną energią, z taką radością, że jak tylko będziecie mieli możliwość, to serdecznie wam polecam, żebyście wybrali się na to show, bo to jest coś, co warto przeżyć. Ciekawy jestem, czy na scenie jest szansa, by pojawił się też Calvin Harris w trakcie takiego koncertu. No bo co by nie mówić, Calvin tutaj też dołożył swoje muzyczne 12 groszy, że tak trochę nawiążę do Kazika. Topic Becky G i Sorry Papi to już teraz. A na to możecie głosować w ramach 30 Meloradia. Zrobicie to na meloradio.pl.

0: Będę wam mówił dlaczego, ale to już nieważne.
1: No ale przysiady możesz chociaż porobić w studiu.
2: Rób bez.
0: Let's.
1: O, jeden.
0: Go.
1: Dwa. Trzy.
3: A już
0: cztery.
1: Zagramy. Run, run, river. O, to ci podkręci tempo dopiero.
0: Patera.
2: O, ale nie, w rytm rób.
1: Jakby masło no ubijał.
2: O, właśnie.
0: To źle wygląda, nie?
1: Ten numer punktualnie o 14.
0: Iga i Mikołaj w studiu.
2: Bajo.
0: Pa.

0: Fajne to.
1: To fajnie. Na kucaka robisz wejście.
2: No
1: teraz.
2: Dzisiaj tak, no bo zabrali nam krzesła.
3: Dobrze,
2: w ogóle,
3: że
2: nie?
3: Sięgasz do stołu.
1: Dobrze, rób przysiady.
2: To by Thomas Gray w ogóle, nie?
1: Kupiłeś już koszulkę?
2: Nie. Czaić, od tygodnia nie mogę kupić koszulki na siłownię. Nie będę.

0: Halo Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.

0: Tylko teraz bezprzewodowe douszne słuchawki JBL Buds 2. Ciszej wokół, głośniej w środku i 40 godzin nieprzerwanej muzyki za jedyne 149 zł. Najniższa cena z 30 dni to 179. Kupuj w Neonet.
1: Neonet, Neonet.
2: Dobrze podpowiemy w net.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Jeśli w Twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
5: Kochanie, teraz jest idealnie.
4: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na Ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
6: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Tuszo Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: Newsy na 14 Ula Harciarek. Zapraszam. 20 osób poszkodowanych po wykoleniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład relacji Lublin-Szczecin uderzył na przejeździe w ciężarówkę. Synoptycy ostrzegają przed nagłym ochłodzeniem po gorącej środzie, jutro maksymalnie 21 stopni. Ubrania kupują przez internet głównie Niemcy, Austriacy i Szwajcarzy. My wolimy co innego, mówi Sylwia Maj z firmy Fulfilio.
2: U nas natomiast największą kategorią są produkty związane z hobby i czasem wolnym, które odpowiadają za 29% rynku. Elektronika natomiast ma 18% udziału.
1: Polacy jak już kupują ubrania, to częściej trafiają z rozmiarem. U nas zwroty to tylko 15%. Prawdziwy baby boom w warszawskim zoo. Na wybiegu kangurów rudych pojawiło się nowe pokolenie maluchów, a w torbach kolejnych samic już rosną następni przyszli mieszkańcy.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: To jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: No dzień dobry, mamy środę. Środa to jest mój ulubiony dzień tygodnia, bo ja czuję już weekend w kościach.
2: Aha, środa minie, tydzień zginie, takie jest powiedzenie, czyli rozumiem, że to twoje autorskie.
1: No, załóżmy, że tak. Znaczy, dla mnie każdy dzień jest środa, bo kocham z tobą pracować i z naszymi ukochanymi słuchaczami.
2: Myślałem, że w takim razie powiesz, że z tobą każdy dzień to jest piątek, a
1: nie,
2: tutaj środa. Dobra,
1: rację.
2: No fajnie, dzięki. Czyli
1: nie, piątek. Piątka, piątek.
2: Dobra.
1: Zagraj
2: winnie
1: może piosenkę.
2: Się tłumaczy.
0: Freak Fight.
1: Naprawdę lubię.

0: lubimy.
1: Mhm. Kochamy.
0: Bardzo dobrze, że gra teraz taka muzyka, ponieważ uczniowie przestają samodzielnie myśleć.
1: I to jest dramat. Dramat epicki, liczył ten numer.
0: Musimy porozmawiać jeszcze w tej godzinie.
1: A to Alan Walker i Ava Max oczywiście.
0: Fate!
1: Gramy!

0: Dennis Lloyd, Mad World w Meloradiu.
1: I to jest szalony świat naprawdę.
0: No dzieci, w zasadzie tak naprawdę co drugie dziecko praktycznie używa sztucznej inteligencji do pracy, do uczenia się, do pisania wypracowań w szkole.
1: 55% młodzieży do tego się przyznaje. No jest to problem, bo potem ci ludzie nie potrafią sobie poradzić z najprostszymi zadaniami. Dostają instrukcje i wywala im errory, x-y na oczach się pojawiają i oni już nie wiedzą, co robić dalej.
0: Pewna dziewczynka, którą znam, może moja rodzina, może moja kuzynka, nie wiem.
1: Może.
0: Zapytała się ostatnio sztucznej inteligencji, jak zrobić warzywa na parze.
1: I co, udało się?
0: Nie, co gorsza.
1: Krok pierwszy. Wyrzuć wszystkie warzywa.
0: Warzywa są ble.

0: Gdzie mnie zabierasz?
1: FF, ja cię zabieram na taniec z gwiazdami.
0: O, ty. Odpadniemy w pierwszym odcinku. Nikt nigdy nie odpada w pierwszym odcinku, ale my byśmy tego dokonali.
1: A ja na przykład uważam, że wygralibyśmy kryształową kulę. Mamy kocie ruchy.
0: Tak, chyba jak sobie na bazarze kupisz, to będziesz miała kryształową kulę.
1: Natomiast chyba doskonale wiemy, że Madzia od Bagiego jest tam główną gwiazdą, no, mimo że jest tancerką.
0: No tak, ale właśnie taką tancerką, która jest chyba słynniejsza od swojego teraz partnera tanecznego.
1: To fakt.
0: Ja nawet nie wiem, z kim ona tańczy, szczerze mówiąc.
1: Z takim aktorem. Dobrze się rusza też. Natomiast Bagi, czyli chłopak Madzi, nie przyjdzie na taniec z gwiazdami, nie będzie na widowni.
0: Jak to? Nie chcę patrzeć, jak jego kobieta tańczy z kimś innym?
1: Tak jak Robert.
0: Robert Lewandowski.
1: Nie no, tam się pokłócił z panem prezesem.
0: Ale... A myślałem, że z Madzią się pokłócił.
1: Nie, no co, to znaczy nie wiem.

0: Tross Amsterdam.
1: To jest Majo, Maj w Malo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo.
2: A w tej godzinie zdradzimy wam z Mikołajem, dlaczego lubicie, tudzież lubimy wąchać dzieci.
1: Nie my, proszę mnie do tego nie wmieszać.
2: Ja też wolę wąchać koty.
1: Ja nie wącham żadnych dzieci. Proszę trzymać dzieci ode mnie w sensie, dobra, nieważne.
3: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Wybieram Aldi. Bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 18,47,12.
8: Co liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
8: To ja też chcę.
6: 24,30.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: O reklamie.

0: Świetnie, Mikołaj, grasz na zębach. Martin Garrix, Animals.
1: Chciałbym tak potrafić, naprawdę. Widziałem filmiki w internecie.
0: Nie wiem, czy wiecie, ale kobiety mają taką cechę rzekomo, jak są mamami, że kochają wąchać dzieci. Mhm. Swoje dzieci.
1: To dobrze, że podkreślasz, że swoje.
0: Swoje dzieci. I zrobiono badania, dlaczego tak te dzieci ładnie pachną i dlaczego ten zapach nam wszystkim się podoba. Mhm.
1: Bo no, wszystkim to bym się kłócił, ale mów dalej.
0: Zapach dzieci przypomina im o facecie. Tylko tak się zastanawiam, chodzi o te brudne dzieci czy o te pachnące dzieci?
1: No właśnie. No takie, no dzieci to mi się nie kojarzą z czystością.
0: Prawda?
1: Jakoś, nie? Raczej z takimi odruchami. Tak jak Animals.
0: Mikołaj.

0: Robin Schulz, Better Times, Meloradio, Barbs, tak podkręcamy tempo. Mega lubię ten kawałek, mam same dobre wspomnienia z nim.
1: Same dobre czasy ci się przypominają, lepsze czasy. Bo jak to się mówi, dobrze to już było. Ale za chwilę będą newsy i też będzie dobrze. Czy wiesz, o kim będzie w newsach Meloradia?
0: Robercie?
1: Ha, ha, ha, Halan. Hej!
0: Kto?
2: A już o 15:00 zagramy!
1: Żart. I like Marlon Hofstadt.
0: Wiem, kto to.
1: No to kto, powiedz?
0: Ten piłkarz taki.
1: No dobrze, jakiś tam. Dobrze, no dobrze.
0: Duży, duży!
1: Duży
0: wielki
1: piłkarz.
0: Wiking.
1: Tak, tak. Ściął włosy ostatnio, wiesz?
0: Wiem.
1: No to tu znasz go, nie?
2: Meloradio Bielsko-Biała na 87,9.

0: Joseph Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to swój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Pani Patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kaufland jest też.
5: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
10: To nie jest tylko paczka. To Orlen.

0: Paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen Paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen Paczka.
3: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.

0: 97,9 FM.
1: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu i ciężarówki w Sokolnikach Suchych. To jedna z czterech najciężej rannych. Rekordowo mało wody w Wiśle w Warszawie. Poziom rzeki to 95 cm. Prawie 1 200 000 cudzoziemców pracuje w Polsce. Największa grupa to Ukraińcy, mówi Krzysztof Jedlak z GUS-u.
2: Na drugim miejscu są Białorusini, pracuje ich prawie 108 tysięcy, a na kolejnych miejscach obywatele Indii 22 tysiące, Gruzji i Kolumbii po 20 tysięcy.
1: Większość pracujących obcokrajowców to mężczyźni. Piłkarz Erling Haaland wyrównał strzelecki rekord Manchesteru City. 26-latek ma na koncie 36 goli. To tyle samo, co były argentyński napastnik angielskiego klubu Sergio Aguero.
3: I mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i porozmawiamy o strażakach.
4: Ależ sypniemy też kasą.
3: Wow, dla mnie?
4: Nie. To nie chcesz, tak?

0: James Hype to Ferrari.
1: A wiecie, co jest to czerwone, tak jak właśnie takie Ferrari?
0: Wóz strażacki.
1: Ja lubię strażaków.
0: Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o ochotniczej straży pożarnej z Żabiec, która wpadła na pomysł, że zbierze 4 miliony butelek i puszek kaucyjnych.
1: Świetne.
0: I zamienią to na nowy wóz strażacki.
1: Udało się?
0: No właśnie, postawili kilka koszy, ludzie mogli tam wrzucać te butelki, no i ktoś te kosze niestety okradł.
1: Czy to był Polak?
0: Nie wiem.
1: Nie, tak pytam.
0: Dlaczego wyciągasz takie wnioski? Boże święty.
1: Dla kolegi pytam.
0: Oddaj paszport.

0: 19 po 15.
1: Piękny utwór.
2: Szybka kasa. Meloradia.
0: Czy to jest ten moment, kiedy my dzwonimy do naszych wspaniałych słuchaczy, którzy byli na meloradio.pl?
1: Tak. Oczywiście, wykręcamy już teraz numer do Szymona. Tak jest.
0: Oby Szymon odebrał, ma tak fantastyczne zgłoszenie.
1: No ma na to oczywiście 5 sygnałów. Czekamy.
0: Ja w niego wierzę. Cześć Szymon, Iga Mikołaj, Meloradio.
1: Siemano.
3: Cześć, witam. Siemano.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Wielkopolska.
0: Gdzie?
3: Jeszcze raz.
0: Gdzie cię zastaliśmy?
3: Wielkopolska.
0: Musisz wyjść ze studni, Szymon, bo trochę cię przerywa.
3: No właśnie, też nie do końca słyszę, bo przerywa was.
0: O rany.
1: Albo nas też przerywa. Wszystkich nas przerywa.
0: No to niedobrze. To co teraz? Próbujemy jeszcze, Szymon. A spróbuj się, dobra, ostatnia szansa. Spróbuj gdzieś przejść, kawałeczek dalej.
3: Okej, okay, bo potem także. O, teraz chyba lepiej.
0: Dobra, spróbujmy.
1: No ja słyszę, ja wszystko
0: byłeś
1: słyszę.
0: Na meloradio.pl, na co ci 200 zł?
3: Tenisową do Nowo Poznanej dziewczyny.
0: Nowa Poznana dziewczyna i rakieta tenisowa, tak?
3: Tak.
0: Dlaczego?
3: Chcę zagrać ten pierwszy mecz.
1: Na pierwszej randce mecz w tenisa, no to niebezpieczne troszkę. Co jak przegrasz?
0: Bezpieczne, bo może ona potem się...
3: Sport jest świetny, tylko... Znaczy, nie?
1: No dobra, sport jest świetny, to z naszej strony coś tutaj przerywa, bo wiemy, że nas też przerywa. Ale przelew nieprzerwanie idzie do ciebie.
0: I ja mam nadzieję, że ona się potem pobawi twoją rakietą.
2: Szybka kasa od Meloradia.

0: To Kygo i Max McNown we Freak Fightie w Melo Radio. Take me back. Tak podkręcamy tempo. Ika, zrobisz fikołka?
1: Nie zrobię.
0: To co ty sobą reprezentujesz w ogóle?
1: Ja po prostu nie umiem zrobić fikołka.
0: To jest chamstwo, to jest skandal. Ja tu przychodzę na rozrywkę,
1: tak,
0: na program rozrywkowy, a ty fikołków nie
1: robisz.
0: Nie,
1: bo wystarczy, że jestem, okej? Okay?
0: Wychodzę.
1: Nie, ktoś już tak kiedyś powiedział.
2: Autopromocja. W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Halo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka. Zo.

0: tylko do 9 września. Pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399. Kupuj w Neonet.
1: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
2: Kochanie, teraz jest idealnie.
3: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
4: Teraz w Netto polskie pomidory malinowe luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
6: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy,
7: a w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
10: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
9: Polecam Michel Moron.
10: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
11: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
12: O reklamie. Autopromocja.
13: Wybijaj.

0: wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Akurat jadę autem, droga szybko mi mija, bo jadę oczywiście z Meloradiem, także miłego dzionka wam życzę wszystkim.
0: Meloradio, podkręcamy tempo, na socialach też. Autopromocja.

0: Classic Kisses.
1: Z czego radość?
0: Z Dody, słuchaj.
1: Właśnie Doda dzieli bardzo ludzi. Albo się ją kocha, albo wręcz przeciwnie. W której jesteś grupie?
0: Wiesz co, chyba jednak w tej drugiej. Bardzo mnie rozbawiło to, co powiedziała o jej występie, że no, ludzie w polskim show biznesie się nie wspierają i przykładem jest to, że nikt z branży nie pochwalił jej występu.
1: Doda mówi o tym, że ludzie się nie wspierają, że się krytykują. Doda to mówi, tak?
0: Tak. A to ona właśnie Stinga krytykowała, tak? Że fikołków nie robi, nie? Ile Sting ma lat?
1: Ze
0: 900
1: 100?
0: Już chyba, nie?
1: No to co, no bo ona robi show, tak? To on też by mógł. O co ci chodzi?
0: No tak, no przecież gdzie tam Stingowi do Dody, naszej elektrody fantastycznej.
1: Królowa jest tylko jedna.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

0: Say Something, Sonny Federa i Becky Hill.
1: To nowość na naszej antenie, a jaka dobra.
0: Brzmi fantastycznie, prawie jak widziałem orła.
1: Nie, to nie był orzeł. Kruk?
0: Nie. Do góry wzbił się niczym
1: ale
0: jak.
1: Ale to w piosence, w newsach? Nie,
0: nie to też gołąb? Orzeł.
1: A, orzeł.
0: Jaki gołąb. Posłuchacie zresztą sami zaraz.
2: A już o 16 zagramy
0: Another Talk to You.
1: To jest numer moich wakacji. Pozdrawiam.
0: Ale tych wakacji? 2K26?
1: 2K26. Nice. Cypr, let's go. Punktualnie o 16. Lecimy na Cypr.

0: To promocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdox na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Szykujemy skok.
9: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
10: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie
11: To dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
12: Świat Ciebie potrzebuje.
11: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni Misja Zeus. W kinach od 11 września.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
11: Po reklamie.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
1: Adrian Górny. Jak to w środę? Sprawdzamy repertuar kinowy. W Heliosie w Bielsku-Białej dzisiaj o 18 będzie Kino Kobiet i film Totalna Magia 2. Ale możecie się też wybrać na Nie patrz w dół 2, 500 mil, Odyseja, Gwiazdozbiór psa, Naznaczony, Wyjście z Mrocznego Wymiaru, czy też Zróbmy sobie przerwę. A na jaką imprezkę można wybrać się w najbliższy weekend? Na przykład do Tubi Club na Tubi Selected. W sobotę zagra dla Was Michał Igo Nierzwiński. 12 września będzie piknik przyrodniczy w Centrum Edukacji Ekologicznej Ekosynteza od 11 do 16. Będzie można przygotować hotel dla owadów, tropić ślady dzikich zwierząt, brać udział w spacerach przyrodniczych, rozwiązywać przyrodnicze zagadki, zgarnąć nagrody i zjeść różne przysmaki.
2: To są newsy na 16. Ula Harciarek. Zapraszam. Ceny paliw w górę, bo ponad 100 dolarów kosztuje już baryłka ropy, a jeśli będzie jeszcze drożej, to zdaniem ekspertów cena diesla może podskoczyć do nawet 10 zł. Za 2 godziny ruszają Mistrzostwa Europy w siatkówce mężczyzn. Na początek Bułgarzy zmierzą się z Macedonią, a Polacy rozpoczną rywalizację jutro meczem z Portugalią. Mediacje narzeczeńskie. Takie spotkanie organizuje krakowska kuria. Chodzi o to, by zapobiegać kryzysom w związkach, mówi diecezjalny doradca życia rodzinnego dr Magdalena Dej.
3: Temat teściowej wywołuje szczególnie dużo emocji u młodych. Myślę, że pierwszym najważniejszym krokiem jest po prostu odmowa, musi się wyprowadzić.
2: Są też kwestie dotyczące na przykład wspólnego mieszkania. Amerykański prezydent magest Donald Trump przekazał po 45 tysięcy dolarów w ramach świątecznych podarunków trzem bliskim współpracownicom z Białego Domu.
4: A czemu ty nie masz dla mnie prezentów? Jestem twoją bliską współpracownicą.
5: Wiesz co, bo... No ja i Donald to chyba jednak inny kaliber ludzi.
4: To dobrze.
5: To dobrze dla mnie, nie?
4: Talk to you another. Tak zaczynamy godzinę 16, podkręcamy tempo. Fajnie, że jest nam tak tutaj wygodnie w tym studiu,
5: fajnie, nie? Fajnie, że jest fajnie. Ja przepraszam, zjadłem i teraz nie mam siły wstać, więc patrzę się w sufit i nie wiem, ile jeszcze
4: trochę
5: zostało nam intra do zagadania.
4: Byś... Nie skończę. W każdym razie jeszcze musimy chwilę pogadać, więc pogadam ja może o tym, co zrobimy w tej godzinie. A wiesz, co zrobimy?
5: Nie wiem, bo nie widzę ekranu.
4: Porozmawiamy o Skolimusiu.
5: O, to czysta przyjemność.
4: Iga Mikołaj, hej.

0: Anioły i demony w Meloradiu. A Skolim jest aniołem czy demonem?
1: Myślę, że aniołem jednak. On tyle dobrego robi dla polskiego społeczeństwa. Prawda. Paliwo ma tanie. Dzisiaj zauważyłem, że 95 już prawie 9 zł. Bez grosza.
0: Ma tani chyba nocleg.
1: Tak. I będzie miał teraz napoje w puszkach. I to uwaga, bezkaucyjnych.
0: I to jest niesamowite. Mi się to bardzo, słuchajcie, podoba. Naprawdę.
1: Na pewno się przyda, wiesz, kiedy wzrośnie...
0: Oj, tak, taki napój jak wleci od Skolimusia.
1: Ale dzisiaj chyba ostatni taki ciepły dzień roku.
0: No i po co straszysz?
1: No ale zaraz wiesz, jesień
0: my
1: będzie.
0: My jesteśmy.
1: Pumpkin spicy te
0: ciepli.
1: Sprawy.

0: L'amour toujours, tak miłośnie się zrobiło. Mikołaj, kocham, zróbmy kolonoskopię.
1: To dziwna propozycja na randkę.
0: Nie, to nie jest randka, ja się martwię twoje zdrowie, bo ty jesteś już wiekowym człowiekiem i wydaje
1: ale
0: mi się, że
1: ale w ogóle
0: to
1: do mnie nie mów takich rzeczy, ja mam jeszcze czas, ja mam jeszcze 20 lat na to.
0: Naprawdę?
1: Tak, tutaj program badań przesiewowych finansowany przez NFZ, czyli żeby nie płacić, osoby obejmuje w wieku 50-65 oraz młodsze, jeżeli jest historia raka jelita grubego.
0: Znaczy mi się wydaje, że niektórzy to by dopłacili, żeby im no, zajrzeć
1: pewnie
0: tam.
1: Tak, chociaż ja nie... Ciężko jest mi sobie wyobrazić, szczerze mówiąc, bo miałem endoskopię kiedyś robioną.
0: To przez...
1: To w drugą stronę, przez gardło, tak.
0: Fajnie było?
1: Nie. Wydawałem z ciebie takie dźwięki, jak
0: wiem,
1: na takich
0: kto.
1: Filmach przyrodniczych, nie?
0: Tak to nazywają teraz, okej.
1: Okay. Kiedy się tak nazywało? A, ta młodzież nie wie nic dzisiaj.
0: Janusz!
1: Nie będę nawet prezentował, jak się dławiłem tą rurą.
0: Nie, proszę, 5 sekund masz. Dobra.
1: O mniej więcej tak.
0: Oh my god. Dracula w Meloradiu.

0: Shake It Slow, Robin Schulz, Malu Radio, tak podkręcamy ten, posłuchacie Freak Fightu. Co tam psujesz?
1: Mi się coś rozpadło.
0: Plecy?
1: Spokojnie, naprawiłem. Nie.
0: Uff.
1: Ale plecy też już naprawiłem.
0: Wiesz, kiedy by ci się rozpadły plecy, jakbyś musiał się wspiąć na jakąś górę?
1: A wszedłem kiedyś na górę. Znaczy, kiedyś, nawet niedawno temu.
0: Naprawdę?
1: Tak, ale powiem o tym zaraz.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
4: O, już zatrudniam.
5: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Jeszcze tylko dzisiaj Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
10: O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
11: I got a stranger in my mind, and I ain't got a clue how to tell you. Got a stranger in my mind.

0: Owca.
1: Albo obca.
0: Jak kto woli.
1: Oczywiście. Bryska w Meloradio, tak podkręcamy tempo. Jakub Patec Patecki to jest gość. Naprawdę, to jest ziomal niesłychany.
0: Mhm. ISPA w Bitsem teraz podjęli się nowego wyzwania. Chcą zdobyć górę, która nie ma nazwy. Górę bez nazwy będą wchodzić.
1: Ale jest bardzo wysoka.
0: Tak. W Pakistanie, ile to tam jest?
1: Sześciotysięcznik.
0: Sześciotysięcznik. Jezu. Ja w zeszłym roku wszedłem na ślęże. 718 metrów nad poziomem morza.
1: Brawo, możesz
0: bez ślenu w dodatku.
1: Wybrać się z patecem normalnie.
0: Chyba nie. Chłopaki, bądźcie ostrożni.

0: On Tonight. Bardzo lubię ten kawałek. I też mi się podoba to, że męczymy się chodząc po schodach.
1: Tak, a tutaj taka głosówka wpadła na naszego WhatsAppa Meloradia.
2: Ja przedwczoraj byłam na rysach, ukończyłam koronę gór polskich. Aha. Boli mnie kolano tak, że chodzić nie mogę, ale planuję już kolejną trasę.
0: Warto było.
1: Mnie też bolało, jak wszedłem na te ślęże i stwierdziłem, że nigdy więcej.
0: A mnie też boli, a nigdzie nie weszłam.
1: No i takie to właśnie z nas...
0: Lamusy.
1: No, ładnie powiedziane.
3: A już o 17:00 zagramy...
1: Sorry, papi.
0: Becky Hill, Topic, tak podkręcamy tempo w Melo, punktualnie o 17:00.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca, szkoła, korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
1: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: Jeszcze fajniejszą muzę.
1: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ciekawe...
0: Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert.

0: laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
3: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Jeśli w twojej sypialni ostatnio wieje chłodem, postaw na Salus. System automatycznego sterowania ogrzewaniem. Nie wyziębiaj domowej atmosfery. Nie przegrzewaj domowego budżetu.
6: Kochanie, teraz jest idealnie.
7: Sprawdź, jak łatwo sterować ogrzewaniem w swoim domu. Tylko teraz czeka na ciebie specjalna promocja. Wejdź na salus.pl i oszczędzaj już tej zimy.
8: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
9: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87.9 FM. Co jest grane w Bielsku-Białej?
15: Adrian Górny. Kino Kreska zaprasza dzisiaj na cykl Sztuka na ekranie. O 18.00 zobaczymy film Galeria Uffici we Florencji, podróż w głąb renesansu. A o 20.00 gorzkie święta, tak samo jak jutro o 17.00. Jutro o 19.15 Babski Czwartek i film Amelia, a do tego spotkanie z psychoterapeutką. 13 września będzie spacer po mieście śladami mieszkańców wyznania mojżeszowego. Historyk Jacek Proszyk przypomni, jak wyglądało życie społeczności żydowskiej w Dwumieście jeszcze przed wojną. Zbiórka będzie o 10, a gdzie dokładnie, to dowiedzą się ci, co się zapiszą wcześniej. Od 12 września znowu będzie dostępna farma dyniowa na hali Skrzyczeńskiej w Szczyku, najwyżej położona farma dyniowa w Polsce. Będą setki kolorowych dyń, fioletowe wrzosy i słomiane aranżacje. Wstęp będzie bezpłatny.
16: To są newsy na 17. Ula Harciarek. Zapraszam. Raty kredytów bez zmian. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Prawdziwe oblężenie SOR-u szpitala w Zielonej Górze. To w związku z trwającym w mieście winobraniem. Pacjenci są pijani. Rekordzista zbliżył się do śmiercionośnej dawki 5 promili alkoholu we krwi. Mówi rzeczniczka szpitala Sylwia Malcher-Nowak.
17: Najwidoczniej była ta osoba mocno zaprawiona, jeżeli chodzi o spożywanie alkoholu, ponieważ mimo takiej ilości całkiem zwyczajnie rozmawiała z personelem.
16: Winobranie zakończy się w niedzielę. Z wielkopolskiego odcinka A2 znikną nieużywane punkty poboru opłat. Informuje o tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Robert Lewandowski spotka się z Leo Messi na jednym boisku. W Chicago dojdzie do ich pojedynku w amerykańskiej Major League Soccer. Początek meczu o 2:30 naszego czasu.
18: I mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i mamy do Was fantastyczne pytanie.
19: I niezbędny będzie oczywiście WhatsApp Meloradia. Zapraszamy na meloradio.pl, tam znajdziecie do niego odnośnik.
18: Drodzy panowie, skupcie się.

0: Paquito.
1: Paquito. Living on video.
0: Jaki jest najlepszy komplement na literkę W?
1: No, wyglądasz idealnie, jak to pan z Colim śpiewał.
0: Nie będę śpiewać. Co jeszcze na przykład? Wyjdź za mnie.
1: O, no nie. To taki ładny komplement. Ale nie każdy chyba chciałby go usłyszeć.
0: Tak, ja bym uciekła na przykład. Jaki jest najlepszy komplement na literkę W? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odnośnik do WhatsAppa Meloradia znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Najlepszy komplement, jaki można komuś sprawić na literę W.
0: To proste chyba jest, bo dzisiaj jest w ogóle dzień urody, tak? Tak wydawca kiwa głową. Komplement na W.

0: 18 po 17, słuchacie Freak Fightu, a my sprawdzamy, jaki jest najlepszy komplement na literkę W. Ja chcę pierwsza, bo
1: proszę
0: tutaj
1: bardzo.
0: Ktoś napisał, wysłałem ci przelew, no ja aż się robię...
1: No ja nie sprawię ci takiego komplementu, wybacz, ale mogę ci powiedzieć tak jak Marcin, jesteś wyjątkowa.
0: Fajne, fajne, mnie to kupuje.
1: Ania napisała taki, wiesz, trochę taki szlagier.
0: Tak?
1: Wierzyłem, że anioły nie istnieją do czasu, aż spotkałem ciebie.
0: Wow.
1: Co my tu jeszcze mamy? Wyrąbana w kosmos, taki komplement na W. I Karol proponuje, że komplement na literę W to jak najbardziej wyczepiasty.
0: Co to znaczy?
1: No taki, że wyczepiasty jest, no. No tak.
0: Aha.
1: Kiedyś tak się mówiło, widzisz.
0: To chyba za twoich czasów.
1: Mamy jeszcze wiadomości głosowe. Aleksandra?
2: Nie no. Najlepszy komplement na literkę W. Worów pod oczami ci nie widać. Hehe.
0: Trochę chamski.
1: I tak nikt nigdy nie powiedział, a akurat mam wory pod oczami, niestety. Marta?
3: Najlepszy komplement dla kobiety to jest oczywiście wyjątkowa, wytworna i oczywiście wspaniała.
1: Cały zestaw. Jaki jest najlepszy komplement na literę W? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Poprosimy o więcej głosówek.
0: Więcej,
1: będzie nam bardzo
0: mocniej.
1: Miło.
0: Lepiej.
1: Zazwyczaj się trzyma, mówi, nie?
0: Masz rację. No to więcej, mocniej.
1: Lepiej?
0: A, lepiej, ale jest dobrze. Ale może być lepiej.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Iga, wymiatasz.
1: Dzięki.
0: To taki komplement na W.
1: Staram się. A jakie są komplementy według was? Let's go!
0: Adi?
2: Taki komplement dla kobiety? No wiadomo, że wypłata. Nie ma lepszego.
1: My nie jesteśmy materialistkami.
0: A co, dla mężczyzn nie ma już wypłaty? Skończyły się? Gdzie parytety w tym
1: dla
0: wszystkim?
1: Mężczyzn są schabowe.
0: I to uczciwa wymiana.

0: Fakta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melon.

0: autopromocja. Reklama.
1: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzeda.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
13: Po reklamie.

0: Beautiful People, Chris Brown i Benny Benassi. Tak podkręcamy tempo we Freakfajcie w Melo Radio.
1: Jaki jest najlepszy komplement na W? Tak brzmi nasze dzisiejsze pytanie. Dzięki za wszystkie głosówki.
0: No według Natalii najlepszy komplement dla kobiety to wyszczuplałaś. Taki
1: różnie,
0: trochę, nie? A Marcin proponuje wyjątkowa wariatka.
1: To fajne, takie w moim stylu.
0: O, ale myślę, że twoja przyjaciółka chyba się do nas odezwała, to Magda.
2: Hej, ja co miesiąc powtarzam mojej przyjaciółce, że wspaniale wydaje wypłatę. Pozdrawiam.
0: I jest jeszcze Weronika.
3: Najlepszy komplement dla kobiety. Aha. Na literę W? Wiesz, miałaś rację.
0: O, pięknie.

0: All the Way to Griffin. Tak podkręcamy tempo.
1: A wiecie, co ja wam powiem?
2: Mm-hmm.
1: Ja się dowiedziałem, że Iga nurkuje głębinowo.
2: A tak, taki fun fact o mnie.
1: W ogóle niesamowity. Ja dzisiaj przychodzę do pracy i go do mnie, ej, wiesz, że ja nurkuję głębinowo?
0: To jest taki flex, nie? Bo to drogie rzeczy są generalnie, takie głębokie nurkowanie, nie?
2: Ile? Bardzo.
0: Ile?
1: Głęboko by szukać.
0: Wyskakuj z paragonów.
3: A już o 18:00 zagramy...
1: No.
0: Just będzie. The way you are.
1: Tak. Właśnie to chciałem powiedzieć.
2: I my
1: tylko nie dałeś mi, Mikołaj.
0: Przepraszam, wszedłem ci w słowo.
1: Ale będzie też dużo więcej fajnych numerów.
2: Mua.
1: Buzi.
3: Autopromocja.
4: Bocian! Bocian!
5: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
6: Odlatujemy, odlot!
5: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
3: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl.

0: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Mamy niskie ceny.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wielę więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Po reklamie.

0: Radio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM.
1: To są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Są nowe ustalenia w sprawie katastrofy kolejowej pod Radomiem. Według śledczych to ciężarówka wbiła się w pociąg, mówi prokurator Aneta Guść.
2: Te informacje, które posiadamy, wskazują na to, że kierujący tym samochodem ciężarowym wjechał w jeden z pierwszych wagonów pociągu.
1: W katastrofie zginęła jedna osoba, a 20 zostało rannych. Rekordowe ceny paliw. W ciągu tygodnia cena diesla wzrosła o 36 groszy, a benzyny 95 o 26 groszy, wynika z najnowszych notowań portalu e-petrol.pl. Minister edukacji chce pozbyć się laptopów i tabletów ze szkół, ale to w Szwecji. Ma to polepszyć wyniki uczniów, bo słabo wypadli w międzynarodowym badaniu PISA. To ma być najdroższy film w karierze Ridleya Scotta. Nowa wersja Wyspy Skarbów może kosztować ponad 250 milionów dolarów.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: idę w Melo.
1: Czujecie to? Tak pachnie zbliżający się weekend. Ach, jak dobrze. Mamy środę wieczór, humor gituwa. Do piątku coraz bliżej i to najważniejsze. Milki, David Guetta. Taki zestaw mam dla was na sam początek, a będzie tylko lepiej. Tu Pychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Poza tobą nic, to nowa Liwka w Melo. Hipnotyzujący numer, za to teraz coś dla wszystkich, którzy tęsknią za wakacjami. Ile wspomnień mam z tym kawałkiem? To nie zlicza. A ino Corrida, United Nations i Laura Moore. Gramy już teraz, a za moment powiem wam, kto nie boi się książula. Jest ktoś taki.

Hej, Queen of Kings to Alessandra, nie mylić z Aleksandrą, a ja jestem Aleksander. Choć dla znajomych Pychu, więc dobrze, przynajmniej tak długo nie muszę się przedstawiać. Dobrze, że jesteśmy znajomymi. Pychu z tej strony, siemano, 18.18 na zegarach. On nie boi się książula. Michel Moron, jedna z gwiazd kulinariów, udzieliła wywiadu. No i chłop powiedział, że on to się książula nie boi. Śmiało książulo może wbijać do jego restauracji, bo jego to mogą się obawiać osoby, które dają dwa plasterki salami na pizzę. On tak nie robi. No, jedno jest pewne, książulo nie mógłby oceniać na przykład studenckich obiadów, bo jak studenci znajdą dwa plasterki salami, no to mają jedzenie na następny tydzień. I jeszcze się cieszą. Josh Baker i Poppy Bascom, My Place. Tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia.

posiedzimy, pokważymy takie plany. Bez lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: mi ten kawałek do reklamy.
1: Pogwarzymy. To nowość od Sokoła w ramach projektu Enklawa. Mega mi siedzi ten numer. A wy pamiętajcie, że na ten kawałek możecie głosować na meloradio.pl w ramach 30 Meloradia. Waszej listy hitów. Następne notowanie już w piątek po 18. A do 19. jeszcze dziś pojawi się grupa Accent. Nie mylić z Zenkiem Martyniukiem. Będzie nowa wersja hitu Kylie.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy, Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
0: Po reklamie.

0: Got Us Falling in Love w Melo.
1: Yeah. Thank you, DJ.
0: Thank you, Pitbull. Warto się pośmiać. Środowy wieczór trwa, nie ma co się smucić. 18 minut do 19, a Pitbull to jeden z tych artystów, którzy mają u mnie szczególne miejsce w serduszku, to muszę przyznać. No nie zliczę, ile domówek przetańczyłem do jego numerów. A ile razy jechałem nad morze przy Ocean Drive od Duke'a Dumonta? Ach, aż się rozmarzyłem. Ale po 10 latach, po sukcesie jego największego hitu, Duke Dumont wraca. Ain't No Game, to jego nowość.

0: Ten gość znany jest z tego, że lubi smakołyki, no bo umieszcza je na okładkach swoich singli. Zresztą krążek, z którego pochodzi ten numer, nazywa się Snacks. I jak tu przejść na dietę? Jack Jones, The Wiz, Never Be Lonely. Tak, gramy jeszcze przed 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Bibi Rexa i Sad Girls. Ten fajny numer wybrzmi punktualnie o 19 na antenie Meloradia, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać, czyli punktualnie o pełnej.

0: Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Polskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
11: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo. Jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit 25 kg. Tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
12: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert taniej
0: masz. O reklamie. Meloradio Bielsko-Biała na 87,9 FM. Idę w melo.
13: Macie jakąś ukrytą supermoc? Jeśli myślicie, że nie, no to zaraz wam udowodnię, że się mylicie, bo potraficie czytać w myślach. O czym myśli Pychu? Ta zabawa już za moment, a wcześniej gramy.
0: Melo Radio. Idę w melo.
13: Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta, oni na sam początek, Lost Frequencies za moment. Tu Pychu, siemano.

Better Times. Jeden z moich faworytów do opuszczania sobie w samochodzie o tej porze, kiedy już słonko zaczyna zachodzić. To Armin Schulz i Barbs w Meloradiu, 8 minut po 19, a to jest pora na naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady takie jak codziennie, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy potem dzwonicie na naszą antenę pod 321-321-777, no i zgadujecie, o co mi chodzi. A dziś myślę o wydarzeniu. Nie zawsze tego wydarzenia można się spodziewać i raczej to wydarzenie było w naszym życiu nielubiane. Choć przez pewną grupę to wydarzenie może jeszcze być, bo może jeszcze jest w tym okresie, kiedy to wydarzenie się odbywa. 321-321-777. Za moment możecie dzwonić i zgadywać. Skiety Meloradia są do zgarnięcia.

0: Lambert i ostatni most w Melo Radio, a ze mną nasza socialowa królowa Monika Zajler. Siemano.
1: Siemano.
0: Czy ty kiedyś powiedziałaś jakiemuś chłopakowi, rozpętałeś burzę, teraz z nią zbieraj wiatr?
1: To jest chyba zbyt poetyckie jak dla mnie.
0: Aha, czyli na taki poziom się nie wspinasz, jak rozumiem.
1: Zdecydowanie nie.
0: Czyli jak zrywać, to nie z tobą.
1: No ja to krótko i dosadnie.
0: A ja mam do was krótkie i dosadne pytanie. O czym myśli pychu? W tej wyjątkowej edycji naszej zabawy z naszą Monią, która sama nie zna odpowiedzi na pytanie, o czym myśli pychu, więc będzie tym bardziej zabawnie.
1: Ja nigdy nie wiem, o czym ty myślisz.
0: Bo moja głowa jest całkiem szalona. Słuchajcie, ale wy możecie zgadnąć, o czym myślę. 321-321-777. Słuchaj, Moniś, mam dla ciebie podpowiedzi. Mhm. I dla was, moi drodzy, którzy możecie już dzwonić. Myślę dziś o wydarzeniu. O wydarzeniu, którego nie zawsze można się spodziewać. I było to w naszym życiu wydarzenie raczej nielubiane. To co, odbieramy telefon? Bo już widzę, że się lampka świeci.
1: Dawaj.
0: No to próbujemy. 321-321-777. Zgasła lampka. A ty, Monisz, jakbyś miała strzelać, to co byś powiedziała?
1: Moje największe wydarzenie ostatnio to było otwarcie tego studia.
0: A, no tak, ale to raczej miłe. Przyjemne. No właśnie. Miłe. Ale zobaczymy, czy nasi słuchacze dadzą radę. Siemano, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata Sesonek.
0: No cześć, Gosia. To o czym myśli pychu dzisiaj?
2: Ja myślę o dobrej kawy, dobrym posiłku i dobrym, jak to mówią, kolegą czy tam znajomym.
0: Ale to ty o tym myślisz, czy ja?
2: No ja.
0: Ale zabawa polega na tym, o czym ja myślę, Gosia.
2: A, to pan myśli chyba o dobrej kobiecie.
0: Ale to by się niemiło kojarzyło, no daj spokój. Ale ty jesteś bardzo miła, ja cię bardzo lubię. Gosia, masz już specjalne miejsce w moim serduszku, dobra?
2: O jak to nie? To nie, to ja tego spada.
0: Dzięki, no. Tak kosza na antenie jeszcze nie dostałem. Dobra, ja zrzucam to połączenie, odbieram kolejne.
1: Krótko i dosadnie.
0: Tak, jak ja za twoją radą. Siemano, jak masz na imię?
3: Siemano, Łukasz z tej strony.
0: No cześć, Łukasz, o czym myśli pychu?
3: O pogrzebie, tak mi się wydaje.
0: Nie, nie chodzi o pogrzebie, to aż zbyt nieprzyjemne, choć też nieprzewidywalne, ale chodzi o coś nie aż tak złego. 321-321-777, pora na ostatni telefon, który właśnie w tym momencie odbieram. Jak masz na imię? Siemano.
4: Siemano, Tomek z tej
0: strony. No cześć, Tomek, to o czym myśli pychu?
4: Myślę, że o kontroli ZUS-u.
0: Oj, tego to się trzeba bać, ale zdecydowanie nie o to chodzi. Słuchajcie, ja bym się cofnął do lat młodzieńczych. Jeżeli chodzi o to, o czym myślę, Mania, zostajesz ze mną na rundę drugą?
1: Ja zostanę.
0: No to już za moment runda druga. O czym myśli pychu? Aloki, J-Lo, Everything's Fine. To gramy już teraz. Everything.

0: okiem eksperta, Monika Tyler, nasza queen socialowa, która dba o wszystko na Instagramie i TikToku. Jak ci się podoba ten numer? A poczekaj, bo ja bym ci jeszcze
1: włączyłeś mikrofonu. No to właśnie, tak celisz sobie moją opinię.
0: Dokładnie tak. Właśnie to chciałem usłyszeć. Nowość na naszej antenie, Nightmare i Jordan Sparks, to No Air. Jak ci się podoba, Moniś?
1: Bardzo.
0: No i super. No to pytanie aktualne. O czym myśli Pychu? A wy możecie dzwonić. 321-321-777. Ustaliliśmy już, że chodzi o wydarzenie, którego nie zawsze można się spodziewać. I raczej było ono w naszym życiu nielubiane. No i trochę do czasów szkolnych trzeba by się było przenieść. Monia, ja już ci powiedziałem, o czym myśli Pychu, tak przedpremierowo. Ty lubiłaś to wydarzenie, czy raczej nie?
1: Bardzo nie. Najczęściej nie brałam w nim udziału.
0: O, to ciekawe, bo co, już się poddałaś na starcie? Aha, dobrze. Czekam na wasze telefony. 321-321-777. Dzwonicie zazwyczaj totalnie za free, bo numer do nas jest jak do kumpli, bo my jesteśmy waszymi kumplami, więc zazwyczaj macie go totalnie za darmo, no to odbieramy telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Halo, dzień dobry, Małgorzata z tej strony.
0: Cześć, Gosia.
1: Siema.
0: To o czym myśli Pychu?
2: Myślę, że o dobrej nocce.
0: Nie.
2: I położę się...
0: Nie, nie o to chodzi. No to odbieramy kolejny telefon. 321-321-777. Dzwońcie, no jest do zgarnięcia fajny prezent, bo nasze skiety meloradiowe, no to odbieram. Halo, jak masz na imię?
3: A, dzień dobry, Dawid.
0: No cześć, Dawid. To o czym myśli Pychu?
3: Wydaje mi się, że chodzi o sprawdzian.
0: Zaliczymy?
1: Ja mam zaliczyła. Ale,
0: a co jest mniejszego? O, mniejszego od sprawdzianu?
3: Pytanie?
0: Powiedziałeś już.
3: Kartkówka.
0: No, musiało tylko wybrzmieć, stary. Brawo!
1: Brawo!
0: Całe nasze studio bije brawo. Skiety Meloradia w tym momencie lecą do ciebie. Mam nadzieję, że ty kartkówki jak miałeś, to już jest to dawno za tobą i miło je, chociaż wspominasz.
3: Tak jest. Już nie muszę tego robić. O czym myśli Pychu?

0: promocja.
1: Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca, szkoła, korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
3: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
3: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
3: Już od 6:30.
2: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
9: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
10: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
12: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lato i wakacje w głowie. JJ i Still Summer on My Mind. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 15 minut do 20, a teraz czas na jedną z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Słuchajcie, przede mną nic nie ucieknie, żadna świeżynka, która jest warta pokazaniu, no bo my przecież grzebiemy w tych najnowszych hitach i wybieramy dla was te, które warto posłuchać, tak żebyście byli oczywiście na bieżąco. No i tym razem zajrzeliśmy na Wyspy Brytyjskie, tam tanie bilety podobno lotnicze, więc czemu nie? No i ściągnąłem dla was brytyjski duet DJ-ów Oli Wariner, a także Lee Forster. Stworzyli numer, nie numer nawet, w sumie to grupę Wariner, która to stworzyła numer Let Me Forget You. Sytuacja trochę poplątana, ale numer świetny. Posłuchajcie, jak on brzmi, to jedna z naszych nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A na ten numer możecie głosować w 30 Meloradia. Meloradio.pl, tam to robicie, a kolejna lista hitów już w piątek po godzinie 18. No zobaczymy, czy ten numer któreś z 30 miejsc zajmie. Wbijajcie i głosujcie.

cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Two Times w Melo. Steve Aoki, Dimitri Vegas, Sound of Legend i cała plejada artystów, którzy wybrzmieli w tym numerze. Tak podkręcamy tempo, 20 za moment i po 20 dalej bardzo mocno wam pogram.
1: A już o 20 zagramy
0: Use the Jack Style i Turn the Lights Off. Ten numer punktualnie o 20 wybrzmi na antenie Melo, to już za moment.

0: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
1: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: To co najlepsze w Volkswagenie? Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen. Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska S.A. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Tauron.
12: Po reklamie.
13: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę w Melo.
14: Znalezione, nie kradzione. Znacie takie powiedzenie? Jak się okazuje, nie jest ono prawdziwe. I to wam udowodnię w tej godzinie, a wcześniej gram. Justy Jack Style od ich Turn the Lights Off. Zaczynamy. 20 na zegarach. Tupychu, siemano.
13: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Self-aware, have mellow. Czy to jest hit tego lata? No moim zdaniem tak. Lumix za nami, 14 minut po 20, znalazła 50 tysięcy w starej komodzie. To w Warzymicach pod Szczecinem. Jedna z kobiet pod świetnikiem zobaczyła komodę, wzięła ją do siebie na chatę, a w środku 50 tysięcy złotych. Nie przyznała się do tego, że tak potężną sumę znalazła, ale ci, którzy tę komodę na śmietnik dali, przypomnieli sobie, że jest w niej hajs, no i zgłosili to na policję. Na policja po monitoringu namierzyła, gdzie ona jest, no i teraz nie dość, że kobieta tych 50 tysięcy nie przygarnie, to jeszcze będzie musiała zapłacić mandat za przywłaszczenie mienia. Ale ja to rozumiem, że nie poszła tego wszystkiego wyjaśnić. Wyjście z szafy wcale nie jest takie łatwe. Szczególnie z tak bogatej szafy.
1: Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: Radio Bielsko-Biała.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Rudimental, JLR, numer, z którym mam tylko pozytywne wspomnienia, to Waiting All Night w Meloradio. Tak podkręcamy tempo, 20:27 na zegarach, a gdzie wy mnie podsłuchujecie w ten środowy wieczór? Dajcie mi o tym znać, czekam na wasze głosówki na WhatsAppie Meloradia, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Gdzie teraz słuchacie Melo? Jestem mega ciekawy, a ja niezależnie, gdzie teraz jesteście, pogram wam tak, żebyście na pewno nie przysnęli. Thomas Gray i Heaven, to już teraz. Hey!

0: Małe przypomnienie części ciała, Head, Shoulders, Knees and Toes w Melo. Głowa, kolana, coś tam, było coś takiego. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 21, a ja zapytałem, gdzie wy teraz słuchacie Melo Radia, gdzie się podsłuchujemy, no i jeżeli czujecie się starzy, to teraz Kacper przemówi.
1: Cześć, tu Kacper, ja was podsłuchuję z Giżycka i właśnie się uczę do informatyki. Jestem w 7 klasie i próbuję tworzyć jakąś stronę internetową. Pozdrawiam was, siemo.
0: Kacper jest w 7 klasie i robi stronę internetową, czyli już osiągnął w tym segmencie więcej niż ja osiągnę nawet po śmierci.

0: Jak będziecie kiedyś mieli okazję, to zajrzyjcie sobie tak dokładnie w tekst tej piosenki. Jest mega ciekawy. Uncle Funkle. O, Natalii, jeszcze przed 21, to za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Shimza i Fire Fire. Ten numer punktualnie o 21, a to dopiero początek, będzie tych sztosów więcej, bo kiedy inni gadają, to Melo już gra.
1: Melo Radio Bielsko-Biała na 87,9 FM.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze.

0: bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Poznaj Jurę pełną energii. Od 18 do 20 września weź udział w Juromanii, święcie Jury krakowsko-częstochowskiej. Ładuj akumulatory i poczuj wciągającą moc atrakcji. Widowiska plenerowe, koncerty, wycieczki, pokazy historyczne, warsztaty kreatywne. To wszystko i o wiele więcej czeka na Ciebie w ponad 50 lokalizacjach między Krakowem a Częstochową. Sprawdź program na juromania.pl i zaplanuj energetyczny weekend pełen atrakcji. Na Juromanię zapraszają marszałkowie województw śląskiego i małopolskiego. Sponsorem wydarzenia jest Taur.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę.
3: 24,30.
5: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Po reklamie. Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: Meloradio Bielsko-Biała. Słuchaj na 87,9 FM. Idę. Idę w Melo.
1: Co trzymacie w lodówkach? Za chwilę Magda Gessler zdradzi, co trzeba z nich wyrzucić. To w tej godzinie, ale wcześniej gramy Shimza i Fire Fire. To na dobry początek. 21 na zegarach. Tupychu, siemano, fajnie, że jesteście.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

On Tonight. To Silva Bumpa w Meloradiu. Wkręca się ten numer do głowy niesamowicie, przyznacie. Podkręcamy tempo, słuchacie Meloradia wieczorową porą, 21.13 na zegarach. Tu Pychu, siemano. Na te produkty trzeba wyrzucić z lodówki. Jak mówi ikona sztuki kulinarnej, nasza Magda Gessler. Nie powinniśmy trzymać dużej ilości rzeczy w lodówkach, bo kupujemy tanio, dużo, a potem wyrzucamy. A po co? Lepiej jest mieć mniej rzeczy, ale dobrej jakości. Tu cytat, jak mówi Magda Gessler, należy się przenieść nie na ilość, a na jakość produktów. No jakby otworzyła moją lodówkę, szczególnie przed wypłatą, no to by Madzia się wzruszyła, bo tam jedynie co to ketchup i światło widać. Nicki Minaj, bardzo dobrej jakości hicior. Starships, kultowa rzecz w Meloradio.

0: Rihanna i Calvin Harris. Wave and Love, klasyczek za nami, a teraz czas na coś nowego.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Bo jak dobrze wiecie, szczególnie wieczorami mamy dla was masę nowej muzy. Przetrzepuję wszystkie możliwe playlisty po to, żeby wyłuskać dla was wszystko to, co najlepsze. No i tym razem sięgnąłem po rynek nigeryjski. No bo stąd pochodzi Ayra Starr, która razem z Peggy Gou stworzyła numer Wo!Men. Tak się on nazywa, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Peggy Gou, no to między innymi odpowiada za It Goes Like Na Na Na. Taki bardzo wielki viral swego czasu, kilka ładnych lat temu. Czy to się poniesie takim samym viralem?
1: Najlepszy drop!

Muszę się do czegoś przyznać. Nowe studio Meloradia ma tak dobre nagłośnienie, że współczuję 15 ulicom w promieniu właśnie od tego studia, bo ten numer siada fantastycznie. Everlasting, to Armin van Buuren i Sasza. Właśnie, mamy nowe studio. Jeżeli chcecie je zobaczyć, to wbijajcie na Instagrama Meloradia. To jest naprawdę wielki sztos i wiele rzeczy w tym studiu będzie się działo, ale też dużo dzieje się w świecie piłki nożnej, no bo trwają mecze Ligi Mistrzów FC Barcelona i to bardzo mocno pokonała Feyenoord 5-1, aktualnie też Napoli Arsenal, tutaj 0-0, Sporting z Galatasaray 1-1, w ogóle dużo remisów, bo Liverpool z Atletico też kończy pierwszą połowę, no i remisuje 1-1, jedynie PSG się wybiło właśnie z tej remisowej grupy, no i 3-0 pyka Slovana Bratysława, a jutro kolejne fantastyczne mecze, będzie między innymi Bayern Bodø/Glimt, to o 21:00. A wcześniej, bo już teraz, Wersow i o północy. Choć 21:45 na zegarach, tak przekornie. Słuchacie Melo. Czasem...

Coś innego, coś bardzo przyjemnego od tego gościa. Lost Frequencies i Mary Frost to Paraiso. Tak, podkręcamy tempo. To jest Melo Radio, 22 za momenty wybije, a wy pamiętajcie, że cały czas możecie zgłosić się po szybką kasę. Mamy dla was 200, a nawet 500 zł, tak naprawdę na co tylko chcecie, wbijajcie na meloradio.pl, no i tam dzielcie się waszymi pomysłami, a kto wie, być może już jutro właśnie do was zadzwonimy.

Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. O reklamie.

tata psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: promocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.
0: Rano

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem

ten kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kruchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzka w pis.

0: wydają na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. So let me try your... Najlepsze Melo jest tylko u nas.
3: Bo nie warto stać w miejscu.
4: Bo liczy się dobra energia.
3: Bo ciągle dodają coś nowego.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio.
1: Za oknem burza, krople spływają na bruk, jest się na nuda. Po lecie skończył się lód.